0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Brzeg.
0: Sek.
1: 94 FM.
2: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: good.
1: Witam, mówi Łukasz Zagrodalny. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 25 lipca. Święto świętego Jakuba, apostoła.

Pomyśl przez chwilę o tym, że Bóg zna Ciebie i Twoje życie. Widzi Twoje serce, pragnienia i dążenie do szczęścia. I w tym wszystkim chce się z Tobą spotkać.

Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Matka, która kocha swoje dzieci, przychodzi do Jezusa. Prosi Go o dobro dla swoich synów. Prosi o najważniejsze miejsca w Królestwie Niebieskim. O jakie dobro chciałbyś poprosić dziś Boga dla siebie lub swoich bliskich?

Jezus odpowiada: nie wiecie, o co prosicie. Zdarza się, że nasze prośby, choćby bardzo szlachetne i pobożne, są dalekie od logiki Jezusa. Nawet wtedy On się nie oburza ani nie gorszy. Ale podobnie jak matce synów Zebedeusza, cierpliwie tłumaczy, na czym polega Jego chwała. Pobądź przez chwilę z takim Jezusem.

Jezus z miłością tłumaczy uczniom Bożą logikę działania. Polega ona na dostrzeżeniu drugiego człowieka i byciu dla niego. Słuchając ponownie słów Ewangelii, zobacz Jezusa, który jako pierwszy trudzi się dla ciebie i chce ci służyć.

Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem. Podziękuj Mu za Jego pełną miłości, służbę dla Ciebie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

zdarzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało? Czy

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

miła, co dzień mnie twój jasny wita wzrok, co dzień dodaje sił, mocny uścisk twoich drobnych rąk, co dzień.

0: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji, ustawa o systemach sztucznej inteligencji z podpisem prezydenta, rusza 63. tydzień kultury beskidzkiej. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Wielkie pożary w Hiszpanii. Ewakuowano 65 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w okolicach Madrytu. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Hiszpańska obrona cywilna podała, że ogień przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Niektóre pożary mogły być celowo wywoływane, podejrzewają też lokalne władze. Groźne pożary występują także koło Walencji i w Andaluzji. Podobnie jest we Francji, w okolicach Bordeaux. W nocy zapowiedziano ewakuację jego przedmieść, a teraz już ewakuowano 100 tysięcy osób. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemach sztucznej inteligencji. Dokument wdrażający unijne regulacje o AI wprowadza m.in. organ nadzoru nad sztuczną inteligencją w Polsce, nowe zadania dla prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy kary za nieprzestrzeganie przepisów. Tak Karol Nawrocki argumentował złożenie podpisu pod nową ustawą.
1: Polska nie może wybierać między rozwojem a bezpieczeństwem. Potrzebujemy jednego i drugiego. Musimy wspierać innowacje, ale technologia zawsze musi służyć człowiekowi, a nie człowiek technologii.
0: Dokument przewiduje powołanie Krajowego Organu Nadzoru nad AI, Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, a tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
3: Przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Dziś coraz częściej jesteśmy wybierani dlatego, że oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
0: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Ujsoły, Istebna, Bielsko-Biała oraz czeski Jabłonków to lokalizacje, w których odbywać się będzie tegoroczny Tydzień Kultury Beskidzkiej. A co czeka już od dziś uczestników, mówi Magdalena Kojm, dyrektor programowo-artystyczna imprezy.
4: 60 pełnoformatowych koncertów wieczornych, korowodów, koncertów kapel, ponad 80 polskich regionalnych zespołów z całej Polski, z całego południa, ale również ze środka Polski i kilkanaście zespołów zagranicznych. Zapraszamy serdecznie.
0: 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej będzie przebiegać pod hasłem Otwórz się na folklor.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchu. Prezydent podpisał ustawę. Wróciła piłkarska ekstraklasa, dobry początek Radomiaka i Legii. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Z PiS-u odszedł Mateusz Morawiecki z grupą ponad 40 polityków. Jarosław Kaczyński w wywiadzie telewizyjnym stwierdził, że proponował Mateuszowi Morawieckiemu w przyszłości kolejne stanowisko premiera, ale Morawiecki chciał przejąć ster w PiS-ie. Psy i koty nie będą już mogły być trzymane na uwięzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W ubiegłym roku podobną ustawę prezydent zawetował, bo jego zdaniem nakładała na Polaków trudne do spełnienia obowiązki, ustalanie wielkości kojca na podstawie wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
1: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
0: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Odkąd Leon XIV zamieszkał w Pałacu Apostolskim, bliżej ma też do ubogich. Są tuż pod ognami papieskich apartamentów, mówi nowy papieski jałmużnik, arcybiskup de San Martin. Podkreśla, że wszyscy papieże zawsze pomagali ubogim, to stały element ich misji. Więcej na ten temat Karol Darmoros z Vatican News.
3: Arcybiskup de San Martin jest jałmużnikiem od marca. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Krajewskiego. Leon XIV powierzył tę ważną misję jednemu ze swoich najbliższych współbraci. Znają się od 25 lat. Żyli w tej samej augustiańskiej wspólnocie. Arcybiskup podkreśla, że dla Leona XIV posługa ubogim jest bardzo ważna. Główne ośrodki pomocy znajdują się bezpośrednio pod oknami papieskich apartamentów. W jego imieniu potrzebującym pomaga jałmużnik, ponad 120 wolontariuszy, a także 12 diakonów stałych.
0: Arcybiskup de San Martin podkreśla, że pilnym zadaniem jest rozwój duchowego wymiaru posługi. Trzeba postawić w centrum Chrystusa, a nie samych siebie i naszych cnot, dodał papieski jałmużnik.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po 60 dniach piłkarska ekstraklasa wznowiła rozgrywki w inauguracyjnej kolejce jubileuszowej setnej odsłony rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Radomiak pokonał 2-1 Beniaminka Wieczystą Kraków, a Pogoń Szczecin przegrała 0-1 z Legią Warszawa. Ruszył też sezon piłkarskiej pierwszej ligi i tu Ruch Chorzów rozpocznie występy od poważnego sprawdzianu. Podopieczni Waldemara Fornalika na dzień dobry zagrają ze Spadkowiczem z Ekstraklasy, czyli Termaliką Nieciecza. Zmian w kadrze było sporo. Szymon Szymański ocenia, że drużyna powinna być silniejsza niż wiosną. Kapitan Niebieskich przyznał też, że trzon jedenastki został zachowany, a do tego doszli także nowi gracze.
4: Trener ma troszkę większe pole manewru. Gdzieś ta końcówka naszego polsezonu też pokazała, że gdzieś kontuzje, kartki, choroby i było nam ciężko. Teraz myślę, że ta kadra jest szersza, ławka też jest mocna i myślę, że to będzie na pewno nasz atut w tym sezonie.
0: Spotkanie w Niecieczy rozpocznie się jutro o 14:30.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Rozpoczynamy intencje. Przypomnę, można dzwonić bezpośrednio już do nas na antenę z intencjami pod numer 71 322 20 22. Bądź wysyłać swoje intencje SMS-em pod numer 71 48, zaczynając je od słowa intencje.

0: I mamy już pierwszego słuchacza na antenie, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafio Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i wszelkie łaski Boże za stanicę Matenki Bożej Szkapleżnej. Z góry karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina za modlitwę za zastępcę świętego Krzysztofa za nas kierowców i dzisiejszego solenizanta. A szczególnie pani Marii z parafii Jaszkoty, pani z parafii Smolec za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem panią bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o pania w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was niemal codziennie od 13 lat, jeśli tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia, dziękujemy pięknie, czekamy na kolejne SMS-y i telefony od Państwa.

0: I kolejna intencja na naszej antenie. Witamy serdecznie i słuchamy.
1: Niech będzie pochłonny Jezus Chrystus. Ja dzisiaj chciałabym bardzo modlić się za swojego syna Krzysztofa, który cię obchodzi imieniny, żeby Matka Boża miała go w swojej opiece. O zdrowie dla niego, pomyślność i wszystko to, co po prostu jest w wierze. Bóg zapłać.
0: Dziękujemy serdecznie za te intencje. Kolejne minuty jeszcze przed nami. Zapraszam, można składać intencje i wysyłać SMS-y.

0: kolejna intencja przed nami. Witamy serdecznie, słuchamy.
1: Chciałem prosić o modlitwę za zmarłego Bolesława Gibas, mojego dziadka, w rocznicę śmierci, oraz za zmarłą mamę Marię Świstowską, Genowefę Jana Gibas, oraz za duszę w czyściu cierpiące oraz Bogu intencji wiadomej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za telefon. Pierwsze SMS-y napływają. Proszę o gorącą modlitwę w moim imieniu o powrót do zdrowia po badaniu kolonoskopii i ustąpienie trwających jeszcze cały czas ostrych biegunek. Bóg zapłać, modli się. I proszę o modlitwę Jadwiga. I mamy kolejny telefon, witamy, słuchamy.
2: Szczęść Boże, chciałam się pomodlić o zdrowie dla taty, o utrzymanie, o przeżycie, żeby nie umarł prawidłowo. Wyniki badań, żeby lekarzom pomogły i żeby ustało krwawienie. Musiał mieć operację w intencjach wiadomych Panu Bogu.
0: Dziękujemy ślicznie za telefon z intencjami. 5 minut przed nami, przypomnę, numer 71 322 20 22.

0: kolejna intencja. Witamy, można składać.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkodle. Bardzo proszę o modlitwę, wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też o Boże błogosławieństwo dla mojego syna Krzysztofa w dniu jego imienin. Niech święty Krzysztof zawsze nad nim czuwa. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia. Z Panem Bogiem.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za intencję. Kolejny SMS, który do nas dotarł. Prosimy o modlitwę o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Boskiej dla Jakuba w dniu imienin. Prosimy również o zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla Grażyny, Barbary, Macieja, Wojciecha, Oliwii, Tadeusza i dla całej naszej rodziny. Proszę Barbara i Grażyna. Pozdrawiamy, z Panem Bogiem. Kolejna intencja na naszej antenie. Witamy słuchacza. Dzień dobry. Można składać intencje. Szczęść Boże.
2: Chcę podziękować Maryi za cudowny pobyt mojego Daniela tutaj w Polsce i szczęśliwy, bezpieczny powrót za ocean. Wszystko i o błogosławieństwo dla niego, dla wszystkich moich przyjaciół. Szczęść Boże.
0: Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Dziękuję pięknie za telefon.

0: I mamy kolejnego słuchacza na antenie.
1: Radio, moment.
0: Dobrze, proszę, ciszy ci, słuchamy intencji.
1: Już, jestem na antenie. Moment. Dobrze, proszę, ciszy ci, słuchamy intencji.
2: Szczęść Boże. Dziękuję bardzo Panu Bogu za wszystkie łaski, jakie obdarza mnie i moją rodzinę. Dziękuję za wiele lat spędzonych z żoną, jeśli chodzi o rocznicę. I proszę o łaskę siły w zwalczaniu moich chorób rakowych. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Kolejny SMS, który do nas dotarł. W intencji misji katolickich, misjonarzy, misjonarek, zwłaszcza krwi Chrystusa, za kierowców, za chrześniaka i siostrzeńca Krzysztofów, o Boże błogosławieństwo i potrzebne im łaski przez ręce Maryi, za ojczyznę i pokój na świecie, modli się Halina. I jeszcze jedna szybka intencja. Witamy serdecznie i słuchamy.
3: Szczęść Boże. W dniu imienin naszego świętej pamięci kochanego synka Krzysia prosimy dla niego o modlitwę, o niebo i wieczną szczęśliwość. Pozdrawiamy pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie. Wybiła nam godzina 12, zatem dziękujemy za wszystkie intencje i zapraszamy na modlitwę Anioła.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Poważny wypadek w Jastrzębiu-Zdroju. Kierowca rajdu Polski uderzył w drzewo. Granica 8 zł przełamana, a paliwo ma być jeszcze droższe. W Polsce jest bezpiecznie, mówił premier w święto policji. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Do poważnego wypadku doszło dziś na trasie rajdu Polski w Jastrzębiu-Zdroju. Jeden z kierowców uderzył samochodem w drzewo i został zakleszczony w rozbitym pojeździe. Strażacy, używając specjalistycznego sprzętu, wycięli dach auta, aby wydobyć rannego. Na miejsce zadysponowano wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który wylądował już w Jastrzębiu-Zdroju. Okoliczności wypadku są wyjaśniane. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. Diesel na niektórych stacjach już dziś przekroczył granicę 8 zł. Perspektywy nie są dobre, mówi analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
1: Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
0: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest nadal daleka od stabilnej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja miała wczoraj swoje święto. W uroczystościach wzięli udział i prezydent, i premier. To dzięki służbom Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia. Tak mówił Donald Tusk.
3: Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe. Tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice. Można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo.
0: W policji pracuje ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Teraz świetna informacja z Oklahomy. Klaudia Zwolińska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. Zwolińska była trzecia z czasem 103,21 sekundy.
4: Jest ten medal i powiem tak, że bardzo jestem z niego dumna. Przejazd finałowy wcale nie był jakiś taki wyjątkowy. Po prostu bardzo mocno walczyłam do końca. I nie wierzyłam, że ten medal będzie w zasięgu. Były bardzo ciężkie starty, paliki były bardzo nisko, wszystkie popełniałyśmy błędy, dlatego ten medal dużo dla mnie znaczy, bo ten poziom, który cały czas trzymałam mimo tych błędów, wystarcza mi na zdobycie medalu Mistrzostw Świata, co kiedyś byłoby nie do pomyślenia.
0: To w sumie szósty medal Mistrzostw Świata w dorobku Zwolińskiej. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w zeszłym roku w czempionacie australijskim zdobyła 2 złote krążki w K1 i C1.
5: Siedem minut po godzinie 12. Dzisiaj sobota, 25 dzień lipca. Już jest cieplutko i przyjemnie, 23 stopnie, aż mi się nie chciało do radia zachodzić. Wiatr bardzo delikatnie, 9 km na niebie, praktycznie samo słońce, troszkę chmur się od czasu do czasu pojawi. Temperatura dziś, uwaga, 29 stopni. A jutro będzie jeszcze lepiej, bo stopni 31. W poniedziałek burza, a później cały tydzień ciepły i słoneczny.
2: Radio Rodzina.

0: serie film e tipo só só que o próximo mundo de navio era com o dólar chinês meio show Mauritânia e já vamos ver se gays ir para lá até o
1: No, teraz przed Państwem 10 minut po godzinie 12. Długa audycja. Zapraszam, żeby usiąść wygodnie i się doskonale wsłuchać. No, zabierzemy Was na wakacje po Dolnym Śląsku. Wakacje na Dolnym Śląsku, tak nazywa się dokładnie audycja. Dziś przyjrzymy się różnym miejscom, o których będziemy opowiadać na tyle ciekawie, że mam nadzieję, że następnym razem już nie będziecie słuchać, a sami weźmiecie się i pojedziecie i przekonacie na własne oczy. To cykliczna audycja. Jeżeli ktoś dziś nie zdąży całej, to jutro również od 12.10 będziemy ją powtarzać. Więc w razie czego zapraszam serdecznie. Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina już teraz zapraszam.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
3: W dzisiejszej audycji przeniesiemy się na kulinarny szlak Dolnego Śląska i właśnie o tym, jak smakuje Dolny Śląsk? Porozmawiamy sobie z doktorem Arkadiuszem Mułą, historykiem sztuki, dyrektorem Centrum Witalona w Legnicy, znawcą dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku, a także dodajemy jeszcze jeden człon, rekonstruktorem smaków Dolnego Śląska. Nasz gość jest już z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Jak smakuje Dolny Śląsk?
4: Oj, to wiele smaków, na pewno i na słodko, i na słono. Smakuje Dolny Śląsk także pikantnie, bo mam już przed oczami te przyprawy korzenne, które trafiały zarówno na stoły mieszczańskie za pośrednictwem pierników, które bardzo legitymują krainę Śląska historycznego. To oczywiście przysmak mieszczański, znany jeszcze ze średniowiecza, bo tutaj rekonstruktorzy pierników, historii pierników mówią, że już w Bardzie były znane w XV wieku. Pierwszy udokumentowany piernikarz zmienia i nazwiska, niejaki Lorenz Mell, występuje w źródłach w Jaworze w roku 1549. Dzięki temu, że przywileje na rozwój kulinariów poprzez właśnie możliwość serwowania smaków na jarmarkach, targach, w przestrzeni placów publicznych miast. Na te przywileje tutaj nadawał w czasach nowożytnych król Czech Ferdynand I Habsburg. Wtedy można mówić o pewnej takiej prospericie, już udokumentowaniu różnych aspektów, także kulinarnych. Cóż, przywileje od czasów średniowiecza mieli w miastach śląskich piekarze, stąd nieraz w ikonografii takich obiektów, jak na przykład epitafia, czy detale architektoniczne, nawet w przestrzeni sakralnej, odnajdujemy w nich motywy właśnie cechu piekarzy, czyli motyw precla, tak? Kilka takich miejsc. Pamiętam nawet w Świeżawie, w Lwówku Śląskim, jeden taki detal znalazłem też z motywem precla w Muzeum Regionalnym w Chojnowie, które tutaj pozdrawiam z tego miejsca. Także gdzieś tam te okruchy tego dziedzictwa, też właśnie wypieków codziennego chleba, tak? Możemy na to napotkać.
3: Ale wypieki to jedna część kulinariów, a jeżeli chodzi na przykład o takie dania główne. Co tutaj możemy wskazać jako taki smak Dolnego Śląska?
4: A tutaj przeskoczę wobec tego z środowiska mieszczańskiego, które właśnie kochało pierniki, tak, korzenne, do których dodawano i pieprz, i cynamon, i gałkę muszkatołową, ale wkraczamy w arystokrację, tak, i tutaj źródła nowożytne mówią nam nieco więcej. Jest na przykład taki pamiętnik szambelana dworu piastów legnickich, Hansa von Schweinisena z Mierczyc. Ciekawa rezydencja. Tu mieliśmy okazję już rozmawiać o zamkach, pałacach. Właśnie jest taki dwór w Mierczycach na fosie renesansowej, tak, z mostkiem wiodącym właśnie do tej rezydencji. Więc tenże nadworny szambelan księcia Henryka XI, takiego znanego awanturnika doby renesansu, on skrupulatnie zapisał, co jadali piastowie pod koniec wieku XVI, co zakupy na uczty organizowane z okazji na przykład czy zaślubin, czy chrztów kolejnych przedstawicieli rodu piastowskiego. I cóż tam takiego się pojawia właśnie jako to danie główne, o które pani redaktor zapytała, zwłaszcza tutaj na obszarze Dolnego Śląska ryby. drodzy Państwo, tak. I to były i pstrągi, i karpie. Ryby zapiekano, ryby duszono. Bardzo różne były te, można powiedzieć, potrawy, ale i też dodatki do ryb. Odnalazłem taki przepis z klasztoru zakonu benedyktynów w Czerwińsku na Mazowszu, chyba benedyktyni z XV wieku. No, opisano tam sposób zapiekania ryby z posypką. Uwaga, z cynamonu.
3: Ciekawy smak.
4: Tak, ciekawy smak. Z chyłku średniowiecza zrobiłem sobie w domu taki eksperyment, posypałem cynamonem rybę.
3: I jak to smakuje? No,
4: rewelacyjnie. Naprawdę zachęcam. Tak korzennie, właśnie nie czuć cynamonu, tylko tak, takie wrażenie, że jest to coś korzennego, jak taki pieprz ziołowy, ale bardziej taki głębszy smak, który świętą tworzy taką synergię z mięsem rybim.
3: Ale gdy pan powiedział o rybach, to moja pierwsza myśl była jakby skąd? Przecież Dolny Śląsk nie ma dostępu do morza. Dlaczego więc ryba jest tym smakiem?
4: Ale nie wszystkie ryby pochodzą przecież z morza. I mamy stawy na terenie, tutaj te stawy miliskie są znane, ale przecież mamy i Pojezierze Legnickie, ciekawa historyczna kraina, też osadnictwo cysterskie na tym polu. Cóż, kto tam hodował te ryby? No, zarówno cystersi w średniowieczu, ale również i domena rycerska, tak, w okresie tu wspomnianego renesansu, więc te ryby były w zasięgu. Cóż, właśnie wspomniane pstrągi czy karpie, one zasilały te stoły szlacheckie, tak, raczej nie pospólstwo to jadło. No i ta szeroka gama smaków, więc sosy pojawiały się oczywiście, pojawiały się dodatki. Mamy taki zacny przykład z Legnicy, z czasów księcia Jerzego Wilhelma. To był ostatni władca męski z linii Piastów, druga połowa XVII wieku. Mamy na dworze piastowskim kucharza z Italii, który w testamencie zapisuje następujące swoje cenne mobilia, wśród których są także składniki kuchni, a więc zarówno tam znajdziemy biszkopty suszone, które można było spożyć również po wielu miesiącach jako takie suchary, tak, które można było na przykład rozmiękczyć w mleku, ale również i makaron. Tam pojawia
3: makaron.
4: Się tak, zapis o makaronie. Więc makaron włoski, a jakże pojawia się pewnie w postaci jakiejś pasty z pesto, może w wydaniu dolnośląskim, a jakże na dworze Piastów śląskich. W dobie renesansu Piastowie również doceniali słodycze i pojawia się na przykład przysmak marcepanowy. Po raz pierwszy, pierwszą wzmiankę o marcepanie odnalazłem w źródłach śląskich z roku 1580 i uwaga, marcepan był wtedy znany również w aptekach. Dam też taki przykład pewnego specyfiku, który najpierw pojawia się w śląskiej aptece. Jest nim herbata. Drodzy Państwo, herbata, która...
3: A to przysmak podwieczorkowy na przykład?
4: Na przykład. Herbaty nikt nie pił towarzysko przed wiekami, na pewno nie w czasach Piastów, tak? Ale był znany napar rzeczywiście z herbaty jako coś rozgrzewającego. Dokładnie na co stosowano herbatę, tego nie wiemy, ale pod koniec wieku XVI pojawia się rzeczywiście ta herbata w źródłach w Legnicy, a ciekawostka, że dopiero w Rzeczypospolitej pojawia się zwyczaj picia herbaty w czasach króla Jana Kazimierza, to są czasy potopu szwedzkiego, czyli gdzieś 60 lat później niż tutaj na Śląsku. To jest bardzo ciekawe, a pierwsza wzmianka o herbacie w Europie, tak jak próbowałem dociekać, to gdzieś tam po Soborze Trydenckim w Italii, a druga wzmianka to w Paryżu pito herbatę w roku 1615, czyli 15 lat później niż w Legnicy w Paryżu. Ciekawostka.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Ale opowiedział Pan o średniowiecznych przysmakach, o tych późniejszych w dobie renesansu. Przenieśmy się troszkę w czasie, okres międzywojenny i powojenny, po II wojnie światowej, jak sięgamy do historii. Tutaj wydarzyło się coś ciekawego, powiedziałabym, na Dolnym Śląsku. Wymieszała się ludność. Jak te smaki się zmieniły?
2: Tak, no napływ na pewno ludności polskiej po 1945 roku no zrewolucjonizował, tak, tą tradycję gastronomiczną. Oczywiście dzisiaj jest odkrywana ta przedwojenna tradycja kulinarna za sprawą i influencerów, tak, i autorów książek, którzy tutaj też popularyzują tą tradycję. Mam przyjemność współpracować ze znawcą kulinarii wrocławskiej Grzegorzem Sobelem, doktor Grzegorz Sobel, którego też teraz pozdrawiam, odkrył smak kiełbaski jaworskiej. Wspólnie stworzyliśmy monografię tego przysmaku kulinarnego. Pierwsza monografia przysmaku kulinarnego na ziemiach polskich i z Polską związanych, ale oczywiście w tradycji pruskiej przed II wojną światową zwłaszcza. Rozsławiony może przez króla Prus Fryderyka I Hohenzollerna. Oczywiście trafił jako przysmak na stół w Poczdamie, w pałacu w Sanssouci, gdzie pod koniec XVIII wieku ów król Prus raczył się co wieczór kiełbaską jaworską, serwowaną, taką świeżo gotowaną, pachnącą, serwowaną razem z pieczonymi jabłkami, które pochodziły z gatunku Borsdorf i tak dalej, i tak dalej. Ale te przysmaki oczywiście ciągnęły się, powiedzmy, do końca II wojny światowej. Po wojnie były jeszcze gdzieś tam kultywowane, tak jak na przykład bomba legnicka, przysmak piernikowy na terenie Niemiec, i one teraz jakby stamtąd docierają do nas pomału. Natomiast polska kuchnia oczywiście jakby paralelnie tutaj się pojawia, ale tak, oczywiście to wszystko, co jest domeną polskiej kuchni, czyli takie kwaśne smaki, kwaśnica, żurek, to są stricte polskie smaki, drodzy Państwo. I tutaj też nie może zabraknąć i szczawiu, nie może zabraknąć majeranku, nie może zabraknąć, nie wiem, gotowanych jaj, rosołu, bulionu. Mamy oczywiście bigos, który także będzie kwaśny, do tego dziczyzna. Będą to niewątpliwie te smaki polskie, które zaczynamy tu serwować. No, drodzy Państwo, oczywiście mijają kolejne dekady. Dzisiaj wszyscy rozsmakujemy się w pierogach, które też gdzieś tam są z tradycji kresowej. Przecież nikt w Poznaniu nie jadł pierogów po 1945 roku. Tak się stało, że ekspansja tych smaków kresowych następuje tak naprawdę dzisiaj. I o tym trzeba powiedzieć. Więc także szukamy, penetrujemy te miejsca, tak, szukając właśnie dawnych smaków, ale dla nas te dawne to są te z dzieciństwa.
1: A gdyby pan wybierał się na taką, powiedzmy, jednodniową kulinarną podróż po regionie, po Dolnym Śląsku, od jakiego smaku by pan zaczął?
2: Ojej.
1: Trudne pytanie.
2: Trudne pytanie. To może nie są jakieś takie stricte, tak, smaki, powiedzmy, Dolnego Śląska, ale dobrze przyrządzone, starannie, tak, i zawsze, kiedy tam wracam, no to mogę ten kotlet schabowy w Dobkowie, w sercu Gór Kaczawskich, w krainie wygasłych wulkanów zasmakować. Pierogi legnickie, to jest taki przysmak, który w wielu miejscach Legnicy i może też miejsc przyległych także dostępny, gdzie mamy ten farsz pierogowy, ale powiedzmy z większą ilością twarogu, a tak naprawdę pierogi legnickie nie mają nic wspólnego z ruskimi, bo one po prostu mają inną proporcję tego twarogu w farszu, i to uważam, że jest ciągle taki niedoceniony przysmak, który bardzo, przynajmniej mi, smakuje, taki domowy. Także rekonstruowany niebawem na święcie legnickiego ogórka, właśnie ten przysmak nasz warzywny w różnych odsłonach można poznawać, tej kuchni dawnej, niemieckiej, przedwojennej, ale również i dzisiaj polskiej kuchni, ponieważ polskie podniebienie lubi smak kiszonych ogórków, które są obce właśnie Europejczykowi na zachodzie.
1: I skoro wspomniał pan o niedocenionych produktach, czy widzi pan, że są takie produkty dolnośląskie, które oddają dolnośląski smak, a są wciąż niedoceniane, nieodkryte?
2: Jest ta potrawa Śląskie Niebo, przedwojenna, której obecni mieszkańcy Dolnego Śląska nie znają. To jest zarówno kapustka zasmażana, słodko-kwaśna, jest tam mięsko, mamy też kluski śląskie, coś takiego a la kopytka i sosik, coś w rodzaju sosu pieczeniowego, tak? Ta kompilacja właśnie smaków słonych, też korzennych, połączonych ze słodkością tej kapusty i tym kwaskiem jest no, bardzo takim, można powiedzieć, kolorowym daniem, tak? Pełnym aromatów i który jakby dotyka wszystkich kubków smakowych, tak? Po jednym kęsie. To właśnie Niemcy nazwali śląskie niebo. Może nie przypadkowo, że właśnie poczując te różne aspekty od słonego po kwaśny i słodki jeszcze zarazem, mamy przed oczami niebo, coś po prostu, niebo w gębie przecież jest to powiedzenie. I ta potrawa nadal jest serwowana, znana, troszeczkę bazuje i na tradycji kuchni tej czeskiej czy austriackiej, bo jest to kompilacja różnych kultur środkowej Europy, a jednak no, mało znana tutaj wciąż Dolnoślązakom, traktowana jako taki może niemiecki, w cudzysłowie, twór, który można znaleźć chociażby w Görlitz, można znaleźć w Nadrenii Westfalii, bo tam przecież ci no, dolnośląscy niemieccy przedwojenni mieszkańcy byli wysiedleni i tam pozostawili dalej już tą tradycję, która dziś nadal funkcjonuje, ma swoją ciągłość. Warto tą kuchnię odkrywać. Są oczywiście rekonstruktorzy tych smaków, specjaliści od kuchni przedwojennej. Zapraszam wszystkich. Także odwiedzajcie miasta dolnośląskie, bo sporo się tutaj dzieje. Trzeba pamiętać, że kuchnia to nie tylko potrawa, ale także kultura stołu, a więc mamy i ceramikę bolesławiecką, czy tak powiem te manufaktury tu z Sudetów. To podnosiło zawsze rangę potrawy, więc warto poznawać te arkana kuchni, te tradycje, odwiedzać i zamki, tak, te przestrzenie dawnych kuchni zamkowych. No notabene jest taki zamek też w Górach Kaczawskich, w Lipie, ruiny zamku, gdzie zachowało się pomieszczenie średniowiecznej kuchni, nakryte taką piramidką, takim ciekawą konstrukcją dachu. Więc mamy również właśnie te kuchnie zamkowe. Cóż, mamy te tradycje, myślę, że rozsiane po wielu miejscach krainy nadodrzańskiej, także spędzajcie Państwo czas wolny od gór po stawy milickie, do czego bardzo serdecznie namawiam.
1: A do odkrywania szlaku kulinarnego zapraszaliśmy dzisiaj z naszym gościem dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Witelona w Legnicy, znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku, a także i rekonstruktor smaków Dolnego Śląska. Opowiadał nam dziś o tym, jak smakuje Dolny Śląsk. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję za uwagę.
1: A my wyruszamy właśnie w kulinarną podróż na antenie Radia Rodzina.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Zenon Faszczuk, Młyn Jordanów Śląski.
2: Z czego słynie Młyn w Jordanowie?
1: Przede wszystkim z dobrej mąki. Jestem czwartym pokoleniem młynarzy w naszej rodzinie, które kultywuje ten fach. No i tak jak każdy zawód ma swoje tajemnice, tak przypuszczam i ten też się posiada. No i w związku z tym pewne właśnie tajniki tego fachu są przekazywane pokolenia na pokolenie. Sądzę, że stąd. Produkujemy mąkę. Mąkę ze zbóż różnych. Akurat w naszym młynie przemielamy pszenicę, żyto, orkisz. Wcześniej jeszcze robiliśmy próby z gryką, z owsem. Jednak w tej chwili bazujemy tylko na tych trzech, czyli pszenica, żyto i orkisz.
2: Od czego się to zaczęło?
1: Tereny, na których aktualnie mieszkamy, czyli Dolny Śląsk, były w posiadaniu niemieckim przed wojną. Moja rodzina akurat wywodzi się z Kresów Wschodnich, okolice Lwowa, Stanisławowa, gdzie właśnie też mój dziadek prowadził młyn. Zresztą ze strony mojej babci też rodzina zajmowała się tą profesją. No i tak to się zaczęło. Po przyjeździe już po wojnie, w okresie repatriacji, mój dziadek też chciał kultywować swoją profesję, w związku z tym szukał jakiegoś młyna. Pierwotnie nie osiadł tutaj w Jordanowie. To była Piława Dolna, gdzie przez kilkadziesiąt lat pracował w swoim młynie. Natomiast miał czterech synów, z których trzech też poszło w jego ślady, a jeden został piekarzem. No i mój tato, akurat który też został młynarzem, kończył technikum młynarskie we Wrocławiu na Wyspie Słodowej, w którym jednym między innymi z wykładowców był hrabia Dzieduszycki. No i po ukończeniu tej szkoły podjął pracę. Najpierw tutaj jako pracownik, bo ten młyn był w rękach gminnej spółdzielni. W 92 czy 93 roku gminna spółdzielnia wystawiła go na sprzedaż. No i w ten sposób stał się naszą własnością. Jestem młynarzem. Że moja w zasadzie taka ścieżka zawodowa przebiegała troszeczkę na początku z dala od tego zawodu, ponieważ w 89 roku skończyłem studia na Akademii Rolniczej, mechanizację rolnictwa. W 89 roku nastąpiła przemiana gospodarcza w naszym kraju i w zasadzie nie wiadomo było, co ze sobą zrobić, dlatego że większość zakładów padała, no wiadomo, z czym to się wiązało. A w związku z tym, że akurat w tym czasie mój tato zachorował, to był splot wielu wydarzeń, to, że ja zostałem tutaj właśnie i prowadzę ten młyn w tej chwili. I zdecydowałem się, że po prostu ten młyn kupimy. No i tak to się stało. Pracuję do tej pory, jestem zadowolony i sądzę, że też zadowoleni są nasi klienci, ponieważ jest coraz większe zainteresowanie. W tej chwili czas jest w zasadzie jest dosyć sprzyjający dla tych małych zakładów, ponieważ my nie jesteśmy w stanie konkurować, wiadomo, z przyczyn oczywistych, z dużymi zakładami zbożowymi, których zdolności przemiałowe są o wiele większe od naszych, ale idziemy taką ścieżką równoległą i raczej idziemy w stronę właśnie produkcji ekologicznej, takiej niszowej. Stąd też właśnie między innymi przemiał orkiszu i w planie mamy jeszcze innych troszeczkę zbóż, takich pradawnych. Istotą naszej pracy, która wyróżnia nas od właśnie tych dużych zakładów, jest to, że my bazujemy tylko i wyłącznie na dobrym produkcie wyjściowym, czyli na odpowiednio wyselekcjonowanym zbożu. W tym momencie unikamy stosowania tak zwanej standaryzacji, która wszechobecnie jest stosowana właśnie w tych dużych zakładach. W związku z tym nie dodajemy do mąki żadnego rodzaju polepszaczy, enzymów, które wpływają na właściwości tego produktu finalnego. Poza tym, tak jak wspomniałem, zajmujemy się produkcją, przemiałem orkiszu. Orkisz pochodzi z rodziny tych pierwotnych odmian zbóż, do których należy między innymi też i płaskórka, i samopsza, jeszcze kilka innych odmian. I te zboża są głównie uprawiane przez gospodarstwa ekologiczne. Certyfikowane, także mamy tutaj pewność, że te zboża są wolne od wszelkiego rodzaju nawozów, oprysków. W związku z tym cieszą się coraz większym uznaniem wśród klientów.
2: Zdobyliście jakieś certyfikaty?
1: Tak, my tutaj na miejscu prowadzimy też taką małą piekarenkę i w kilka lat temu pieczemy chleb żytni na zakwasie. Braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, w którym właśnie zajęliśmy pierwsze miejsce i główną nagrodą była tak zwana perła w tymże konkursie. Tą nagrodę otrzymywaliśmy wtedy w Międzynarodowych Targach Poznańskich z rąk ministra rolnictwa. Także uważam, że to jest to naszą chlubą.
2: To gratulujemy, przejdziemy się teraz po młynie.
1: Zrobimy sobie teraz małą wycieczkę właśnie po młynie, gdzie postaram się uchylić rąbka technologii produkcji mąki. znajdujemy się w pierwszym pomieszczeniu, takim typowo sprzedażowym. Tutaj obsługujemy klientów detalicznych, znajdują się różnego rodzaju mąki. Taka najbardziej popularna to jest mąka pszenna typ 550, następnie typ 750, to jest taka mąka typowo chlebowa, później mąki żytnie, czyli typ 720 i 2000 razowa. Mamy jeszcze w ofercie właśnie mąkę orkiszową, kaszę gryczaną, ekologiczną, niepaloną, płatki owsiane, pestki dyni, kaszę jaglaną, kaszę jęczmienną. I to jest w zasadzie na tą chwilę nasz cały asortyment. Zamierzamy go powiększyć jeszcze o niektóre też produkty,

0: Beata Feszczuk. Na terenie naszego młyna działa również jeszcze jedna piekarnia Bernini, prowadzona przez naszego syna. Dwa razy w tygodniu jest pieczony chleb na zakwasie, na maślance. Wspaniałe pieczywo. Jest to długo fermentowane ciasto i wyłącznie na zakwasie, bez żadnych dodatków. Naprawdę jest wyborne. Serdecznie polecam.
1: To jakieś maszyny jeszcze z czasów niemieckich, rozumiem.
2: Maszyny, które pamiętają w zasadzie czasy przełomu wieku XIX i XX. Początek XX wieku był bardzo takim burzliwym okresem, jeżeli chodzi o rozwój właśnie techniczny tutaj na terenach właśnie Dolnego Śląska. Powstało wtedy mnóstwo takich zakładów. Między innymi młynarstwo było takim bardzo rozwiniętym kierunkiem na tych terenach. Dokładnej daty powstania naszego młyna nie znamy, ale przypuszczam, że po wyposażeniu, bo większość maszyn pochodzi z tamtego okresu, były to lata 20. XX stulecia.
1: Tutaj tak, zboże ląduje?
2: Zasada działania polega na tym.
1: A super sprawnie to działa jeszcze.
2: Że są zasadniczymi elementami, które pracują w tych mlewnikach, są walce żeliwne, których powierzchnia jest ponacinana w takie roweczki. W zależności od momentu produkcji, te roweczki są albo grubsze, albo bardziej delikatne. I te walce obracają się w czasie pracy w przeciwnym kierunku i z różną szybkością. W związku z tym to zboże, które wpada między te walce, jest rozcierane i rozdrabniane. Mamy tych maszyn tutaj trzy, to są podwójne maszyny, w związku z tym one są symetrycznie przedzielone i z jednej strony jest jedna para walców, z drugiej strony jest druga para walców. To jest automatyczny proces mielenia. W związku z tym zboże wpada na tamtą pierwszą maszynę, jest wstępnie przemielane, później to mlewo jest transportowane na najwyższy poziom do maszyn, które zajmują się rozsortowywaniem tego produktu i grubsze frakcje trafiają do następnego przemiału, czyli do drugiego mlewnika, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, do całkowitego wymielenia. W międzyczasie oczywiście te maszyny odsiewające rozsortowują to wszystko i oddzielana jest na bieżąco mąka i grubsze frakcje, czyli otręby i te frakcje, które są kierowane do dalszego przemiału.
1: Gdzie możemy zobaczyć ten ostateczny produkt?
2: To jest właśnie już końcowa maszyna, która akurat tutaj zajmuje się tym ostatecznym wymielaniem. Tak jak widać, też są to właśnie te walce, o których wstępnie wspominałem, one już są ponacinane troszeczkę drobniej, w związku z tym, że grubość tego produktu, który wpada na te walce, jest już o wiele mniejsza i ona musi być jeszcze rozdrobniona.
1: Faktycznie smakuje jak mąka.
2: Powinna. Tak, a tutaj jest taki nasz patron w postaci właśnie tej sowy, która czuwa nad tym całym procesem, żeby wszystko było okej.
1: Dlaczego jesteście tacy unikatowi?
2: No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Sądzę, że raczej nasi klienci powinni odpowiedzieć na to pytanie, którzy do nas trafiają. A to, że przez to trafiają, no to świadczy o tym, że jesteśmy chyba wyjątkowi na tym rynku. No staramy się utrzymywać jakość. Oczywiście sądzę, że to też jest takim naszym wyróżnikiem w tym całym naszym współczesnym świecie. Jest to doceniane, bo pojawiają się cały czas nowe twarze. Cieszy nas to bardzo. Zresztą ze strony naszych klientów też mamy dowody uznania. Są zadowoleni i kierują do nas właśnie też słowa pochwały. Cieszą się, że jesteśmy. No to daje dużo satysfakcji.
3: Czy smakuje ci ten chleb?
4: Bardzo. Jest smaczny. Jem go codziennie. Przychodzę często do młyna i kupuję ten chlebuś. Jest bardzo dobry i polecam, kto jeszcze nie próbował, żeby spróbował ten chlebek, bo jest naprawdę smaczny.
3: Czy przychodzi pan, odwiedza pan młyn Feszczuka?
5: Tak, oczywiście jestem tam dosyć regularnie. Najczęściej kupuję tam mąkę, ponieważ już od dłuższego czasu sam piekę chleb i rzeczywiście mogę zauważyć różnicę między tą mąką kupowaną właśnie w młynie, a tą kupowaną w sklepach. Jest przeogromna różnica.
3: Jak pani ocenia jakość produktów z młynu Feszczuka?
1: Chleb, który kupowaliśmy, jest bardzo dobry. Czuje się różnicę między takim chlebem, który kupujemy u nas, w smaku, w wilgotności i trzyma się o wiele dłużej niż tu chleb kupiony w innej jakiejś piekarni czy w sklepie. Na pewno jest smaczniejszy, jest zdrowszy.

0: chleb z ziarnami, czy na zakwasie. Zawsze jak mamy tylko sposobność, to kupujemy chleba trochę więcej, zamrażamy go, wyciągamy jak skończy się, ponieważ nawet po zamrożeniu, po wyciągnięciu z zamrażarki jest bardzo dobry, bardzo smaczny. Polecam.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Radio Rodzina. Więcej słońca.

11 minut zostało nam do godziny 13. Do audycji Wakacje na Dolnym Śląsku wrócimy po godzinie 13. Teraz przerwa na muzykę, a później dalsza część audycji.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Polscy strażacy jadą do Hiszpanii, wesprą walkę z pożarami pod Madrytem. Zaczynamy nowe polityczne życie, mówi Mateusz Morawiecki. Statek kosmiczny Starship wykonał próbę kosmiczną i to wreszcie udaną. Joanna Wylożą, zapraszam na wiadomości. Grupa polskich strażaków wyruszyła do Hiszpanii, by wesprzeć tamtejsze służby w gaszeniu rozległych pożarów, lasów i terenów zielonych w rejonie Madrytu. Do Hiszpanii jedzie specjalistyczny moduł gaśniczy wyposażony w samochody terenowe, pojazdy logistyczne oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia działań w trudnym, górzystym terenie. Strażacy będą współpracować z hiszpańskimi służbami przy gaszeniu pożarów oraz przy zabezpieczaniu zagrożonych obszarów. Działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wyruszą w trasę po Polsce. Jego lider powiedział, że nie planuje odwoływać się od decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który wyrzucił go z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
0: Wczoraj 44 polityków, w tym 40 posłów, opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem się udało. Statek kosmiczny Starship wykonał 13 lot testowy. Wysłał na orbitę 20 zmodernizowanych satelitów Starlink i po godzinie wrócił na Ziemię, lądując w Oceanie Indyjskim.
2: Starship descending into the Indian Ocean.
3: Starship opada na Ocean Indyjski i lądujemy na wodzie. To najłagodniejsze wodowanie, jakie kiedykolwiek mieliśmy w przypadku statku Starship na Oceanie Indyjskim.
0: Starship ma transportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Piękno prowadzi do wiary, podkreślił metropolita Katalonii arcybiskup Luigi Rena podczas prezentacji odrestaurowanego relikwiarza świętej Agaty. Dla mieszkańców sycylijskiego miasta nie była to jedynie prezentacja efektów prac konserwatorskich, lecz ponowne spotkanie z patronką, która od wieków jest dla nich znakiem nadziei, orędowniczką w chwilach największych prób, mówi arcybiskup Rena.
5: To oblicze jest bardzo wyraziste, niemalże do nas przemawia. Widzimy w nim powagę i wyrazistość osoby, która upodobniła się do Chrystusa i która już teraz uczestniczy w tajemnicy Jego chwały i zmartwychwstania. Ten relikwiarz przypomina nam o chrześcijańskim świadectwie świętej Agaty. Tak bardzo potrzebujemy jej przykładu.
0: Restaurację XIV-wiecznego relikwiarza wykonali specjaliści z muzeów watykańskich. Święta Agata to jedna z największych wczesnochrześcijańskich męczennic. Zginęła w Katalonii w 251 roku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: I wszystko wskazuje na to, że lato przed nami w pełni. Dziś 28 stopni maksymalnie zobaczymy na termometrach. Jutro nawet 31. Sporo słońca, delikatne chmury od czasu do czasu. Wiatr również nie sprawia kłopotu. Wieje z prędkością 15 km na godzinę. Drobne ochłodzenie w poniedziałek, a przyszły tydzień to temperatury nawet, uwaga, dochodzące do 36 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Tu Radio Rodzina.

0: sugar.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Ukryta wśród gór, tuż przy szlaku, czeka na nas kulinarna opowieść w dzikim wodospadzie w restauracji, o której opowie Igor Plis, szef kuchni. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Pora przedobiadowa, czy już wszystko przygotowane?
3: No właśnie, szykujemy się tutaj od rana do popołudniowego serwisu i szykujemy, robimy produkcję, sprawdzamy, czego nie mamy, co jeszcze trzeba zrobić, ewentualnie dorobić i będziemy gotowi.
2: Jaki dzisiejszy specjał pan przygotowuje?
3: Dzisiaj robimy pierożki z rakami.
2: Wow, co to jest takiego? Proszę mi powiedzieć, bo ja trochę mało wiem o takich przysmakach.
3: Zainspirowało mnie do tego, kiedyś tutaj w takiej dawnej książce czytałem, że było dużo hodowli raków właśnie w Karkonoszach, przez to, że mieliśmy bardzo czystą wodę na tych terenach. No i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby wrócić do tej tradycji, ponieważ już nie ma restauracji, gdzie można zjeść raki, a jeżeli są, to już w takich odległych zakątkach naszego kraju, gdzie jeszcze ktoś o tym pamięta. No i pomyślałem o tym, że moglibyśmy zrobić coś takiego i zamknąć smak raka w delikatnym pierożku z bulionem rybnym.
2: Jak to smakuje? Proszę nam zobrazować, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić i poczuć na językach.
3: No, raki, które tutaj przygotowujemy, są bardzo słodkie. Oczywiście dodajemy do nich czosnek, pietruszkę, trochę kolendry, troszkę parmezanu, żeby wydobyć ten smak umami, który się znajduje w tych daniach. Do tego jest bulion z pieczonych ryb, delikatnie zredukowany z białym winem i to tworzy taką zgrabną całość. Słodki rak, delikatne ciasto pierożków i delikatnie słony bulion rybny.
2: No to wszyscy poczuliśmy się teraz bardzo, bardzo głodni. To, co was odróżnia jako dziki wodospad w Karpaczu, to, że inspirujecie się tradycjami lokalnymi, ale tymi dawnymi.
3: Tak, staramy się tutaj bazować na dawnych recepturach. Jest kilku autorów i kilka książek, które już można dostać o dawnej kuchni Karkonoszy. Co prawda kuchnia tutaj jest pomieszana, bo jak wiemy, tutaj nie było rdzennych Polaków, tylko tu są wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, są napływowi. No ale gdzieś tam w połączeniu z Czechami te receptury tutaj są wydobyte, stare receptury Karkonoszy, które bazują właśnie też na rybach, warzywach, grzybach. I tak się staramy prowadzić naszą kuchnię tutaj w dzikim wodospadzie.
2: A jaka jest ta karkonoska kuchnia? Jakby pan mógł ją tak scharakteryzować, z czego się składa? Które składniki dominują?
3: Głównie dominują grzyby, ziemniaki, kapusta, takie najprostsze warzywa i produkty, które kiedyś jedli tacy biedniejsi ludzie. Mało jadło się w Karkonoszach mięsa, ale gdzieś tam ta jagnięcina, delikatnie wieprzowina, wołowina, ale głównie były to warzywa i ryby z górskich potoków.
2: Właśnie chciałam o to zapytać, czy ten pstrąg słynny z Karpacza także u was występuje?
3: Tak, pstrąg oczywiście jest tutaj u nas, nie mogłoby zabraknąć pstrąga w naszej karcie. Jest tutaj też to danie lokalne, też są hodowle pstrąga teraz na tą chwilę. Tutaj w okolicach Karpacza i Jeleniej Góry, także na tym bazujemy i staramy się go przyrządzić w jak najlepszy sposób.
2: Czyli w jaki? Czosnek, cytryna?
3: Pstrąga filetujemy, żeby było jak najmniej ości, bo teraz goście nie lubią już grzebać się w tym całym...
2: Wybredni są.
3: Są wybredni, potrzebują czystego mięska, ale gdzieś tam staramy się to przygotować w taki sposób. Smażymy, wykańczamy masłem, cytryną, tymiankiem. Do tego delikatna salsa verde z lokalnych ziół, kaparów i myślę, że to wystarczy, żeby ryba była smaczna.
2: Czy to jest pstrąg z rzeki Łomnicy?
3: Tak, to można powiedzieć, że z rzeki Łomnicy, ponieważ hodowla jest zasilana wodą z rzeki Łomnicy i w tej wodzie właśnie czystej, górskiej ten pstrąg sobie dorasta i się wychowuje. Ona jest bardzo zimna, przez to mięso jest bardzo zwarte, takie właśnie mięsiste. One są bardzo dobrze umięśnione, te ryby, i przez to też smakują naszym gościom.
2: Ale szef kuchni nie łowi, tylko mu przyniosą tą rybę, tak?
3: Tak, przyniosą. Szef kuchni jest za delikatny, żeby łowić, zabijać i robić krzywdę zwierzątkom.
2: Ale może smacznie przyrządzi. Czy jeszcze jakieś inne ryby macie? Przepraszam, ja bardzo lubię ryby, stąd moje pytanie, bo widziałam w różnych restauracjach, na przykład dorsza czy halibuta, a to wydają się jednak takie ryby, które absolutnie nie pochodzą stąd, bo są raczej nadmorskimi.
3: Tak, są nadmorskimi i to jeszcze nawet nad nasze polskie morze przyjeżdżają z zagranicy mrożone, także ciężko trafić świeżą rybę. Też długo mieszkałem nad polskim morzem i tam uczyłem się naszego fachu gastronomicznego i głównie ryby, są sezony na połowy ryb i przez to nie ma świeżych ryb latem w Polsce, bo wtedy jest zakaz połowu, a przez to, że zagraniczne firmy wyławiają całą szprotkę z Bałtyku, to nasze dorsze są po prostu mikroskopijnych rozmiarów i nie nadają się nawet do gotowania.
2: Zatem korzystacie z lokalnych produktów?
3: Tak, staramy się tutaj jak najbardziej korzystać z lokalnych produktów. Tu jest pan, który hoduje zioła. Tutaj niedaleko nas właśnie hodowle ryb, mięso też mamy od lokalnych producentów, no i warzywa tak samo. No jest teraz tyle i jest na to taka moda, że możemy śmiało sobie pozwolić na to.
2: Dla kogo jest przeznaczona wasza kuchnia?
3: Dla gości, którzy cenią sobie smak. Kuchnia jest bardzo prosta, lecz z nowoczesnymi wariacjami. Staramy się łączyć kuchnię polską właśnie z nowoczesnymi technikami, ale ma być to proste i bardzo smaczne przede wszystkim.
2: Gdzie pan uczył się swojego fachu przyrządzania takich lokalnych potraw?
3: Z tą lokalnością to akurat tutaj muszę sobie radzić sam, bo całe życie uczyłem się praktycznie gotować w Trójmieście.
2: Ale, o czym już pan wspominał?
3: Tak, ale tam te właśnie nowoczesne techniki, klasyczne techniki kuchni polskiej, francuskiej, tam posiadłem tą wiedzę i teraz mogę ją śmiało wykorzystać tutaj w lokalnej kuchni, gdzieś przemycać te smaki.
2: Proszę powiedzieć, czy tu trzeba korzystać z jakichś specjalnych naczyń, z narzędzi? Musi mieć szef kuchni, by sporządzić, przygotować takie potrawy, no dosyć nietypowe.
3: Staramy się tak robić, że gdzieś tam to mięso już nie pieczemy w piecu konwekcyjnym z sondą, tak jak to robią różne restauracje, tylko staramy się gdzieś tam to zrobić w glinianym naczyniu, tak żeby to było jednak lokalnie, żeby ten smak był tak powtarzalny jak kiedyś u naszych babci, dziadków i no, żeby to smakowało po prostu.
2: Pana ulubiony przysmak albo potrawa, może serwowana tutaj właśnie w restauracji Dziki Wodospad.
3: Takie jedno z moich ulubionych dań to jest chałka z kaszanką, gdzie mamy tostowaną chałkę właśnie na maśle, takim polskim wiejskim i na to jest przesmażona kaszanka, taki luźny sos z kaszanki, do tego pikle, lokalne zioła i to po prostu smakuje obłędnie. Ta słodycz chałki, która łączy się z kaszanką, to jest to, co lubię bardzo. Jest bardzo polsko i lokalnie.
2: Wasze menu jest bardzo zróżnicowane. Mamy przystawki, zupy, sałaty, dania także dla osób, które jednak nie jedzą mięsa, wegetarian także posiadacie.
3: Tak, posiadamy. Tutaj akurat w menu mamy jedno z dań wegetariańskich, to są takie kluseczki, można powiedzieć gnioki bądź kopytka w sosie dyniowym. Do tego jest espuma, czyli taki nowoczesny rodzaj przenoszenia smaku. Espuma z sera łomnickiego, tutaj lokalnego sera, która wprowadza też tą kremowość i ten posmak owczego sera właśnie, który idealnie pasuje do dyni.
2: Jestem taka ciekawa, bo ja często przemierzam szlaki górskie i wie pan, czasami idziemy na pusty żołądek, mamy prowiant w plecaku, bo to różne są trasy. Natomiast co pan by polecił przed zdobyciem na przykład Śnieżki?
3: Przed zdobyciem Śnieżki to przede wszystkim miesięczny trening przed, żeby zdobyć trochę formy i wytrzymałości takich mięśni, ale tutaj idealnym daniem myślę, że byłoby Śląskie Niebo, które tutaj jest u nas w karcie. To jest lokalne danie z Dolnego Śląska. Wolno pieczony boczek z sosem na bazie suszonych owoców, też boczku wędzonego, czerwonego wina i to wszystko po prostu łączy się w jedną całość. I myślę, że bardzo sycące i wzmacniające danie przed zdobyciem Śnieżki.
2: A po zdobyciu szczytu naszej królowej Karkonoszy, co by pan polecił, kiedy jesteśmy już tacy obolali, zmęczeni i naprawdę nie mamy już sił, by pójść do miasta?
3: To po zdobyciu Śnieżki proponowałbym coś słodkiego, żeby tutaj już sobie zadowolić tą mękę, którą się przeszło, wchodząc na Śnieżkę, więc mamy tutaj takie kluski, kantoraki, to są takie knedle dolnośląskie, właśnie karkonoskie ze śliwką i my je podajemy akurat z sosem angielskim, no tak trochę nowocześnie i trochę po staremu, także to jest bardzo pyszne danie, ta śliwka idealnie łączy się z sosem angielskim.
2: Jako Radio Rodzina koniecznie muszę zapytać o dzieci, co im serwujecie?
3: No dzieci niestety musieliśmy tutaj troszkę też ulec trendom, które...
2: Bo często nie są głodni, a okazuje się, że to jedno z waszych dań.
3: Tak, danie dla dzieci tutaj nazywa się Nie jestem głodny lub obojętnie, albo może być. Takie mamy nazwy dań dla dzieci. Jednym z tych dań są kluski leniwe, czy pierogi. To są takie... kluseczki na bazie twarogu i ziemniaków, które tutaj właśnie serwujemy naszym maluchom. One są słodziutkie, z sosem żurawinowym, także to u nas dzieci lubią najbardziej.
2: To proszę podać jakiś taki krótki przepis na pyszne danie lokalne, karkonoskie. Zapisujemy, bierzemy długopisy w ręce i...
3: To może zdradzimy przepis na nasze pierożki z rakami, o których już wspominaliśmy, bo one są tutaj hitem w naszej restauracji. Także tak, należy kupić raki. Gdzie to zostawiam Państwu, bo to jest ciężki orzech do zgryzienia, ale raki parzymy, obieramy, później smażymy szybciutko z szalotką, czosnkiem, studzimy, dodajemy natkę pietruszki, troszkę może ricotty, żeby to wszystko związać, parmezanu. Już mamy gotowy farsz, a ciasto na pierogi to można zadzwonić do babci i użyć klasycznego przepisu na ciasto pierogowe od babci.
2: A jeśli dania, które przed chwilą Państwu przedstawiliśmy, przypadły do gustu, to zapraszamy do restauracji Dziki Wodospad, który znajduje się...
3: w Karpaczu na ulicy Olimpijskiej 12, tuż przy szlakach na wejście do Karkonoskiego Parku Narodowego, także wszystkich, którzy idą w góry i którzy wracają z gór i są wyczerpani, zapraszamy do nas na pyszne jedzonko. Od 12 do 21 codziennie.
2: A zapraszał Igor Plis, szef kuchni Dziki Wodospad, restauracji w Karpaczu. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się w miejscu, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każdy talerz opowiada historię naszego miasta. Tak możemy przeczytać o restauracji wrocławskiej, a ze mną jest współwłaściciel, pan Jacek Boniecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Myśląc o Dolnym Śląsku, to co panu przychodzi na myśl?
2: Mi na myśl przychodzi śląskie niebo, które jest tradycyjną potrawą z Dolnego Śląska, z Wrocławia. U nas jest podawane z kluską wrocławską, na pewno hekele, wersja dolnośląska. Różni się od śląskiej tym, że w wersji śląskiej w tej siekance ze śledzia, w naszej wersji jest jeszcze boczek. Mamy tutaj bigos wrocławski, według mojej wiedzy nawet pierogi ruskie się wywodzą z Dolnego Śląska, bo po raz pierwszy nazwa pierogi ruskie pojawiła się na targu w Chrząstawie, gdzie były zaraz po wojnie sprzedawane przez repatriantów ze wschodu. Dlaczego ruskie? No bo oni mówili z ruskim akcentem. Także tutaj tych historii o kuchni Dolnego Śląska jest wiele, ale wydaje mi się, że taką najważniejszą to jest właśnie to śląskie niebo, czyli tu mamy schab i boczek duszony w suszonych owocach. I do tego jest podana kluska wrocławska, która ma w sobie grzankę w środku, czyli mamy ziemniaczki, mąkę pszenną i grzankę. Na część tej kluski jest brama kluskowa na Ostrowie Tumskim, jest zegar kluskowy, do tego są oczywiście legendy i historie.
1: To jak już Państwa kubki smakowe oszalały początkiem rozmowy, to zacznijmy od historii. Skąd narodził się pomysł, aby właśnie historię miasta, historię Dolnego Śląska opowiadać przez kuchnię?
2: Myśmy się z żoną swego czasu zainspirowali krótkim pobytem na Malcie i tam w każdej restauracji była podawana kuchnia maltańska, były wina maltańskie, nawet pizza była po maltańsku, więc w związku, że jak będziemy otwierać restaurację, to będziemy promować kuchnię Dolnego Śląska, kuchnię wrocławską. W naszej restauracji podajemy wina z Dolnego Śląska, mamy piwo regionalne, mamy te dania takie podstawowe, to jak już wymieniałem, hekele, śląskie niebo, bigos wrocławski, zupa z raków. Zupa z raków, przepis ma około 140 lat. Raki kiedyś były w Odrze. I w okresie międzywojennym młodszy kelner lub młodszy kucharz szedł u zbiegu tam, gdzie wchodziła rzeka Oława do Odry i kupował raki, które potem gościły na wrocławskich stołach.
1: Czym według pana wyróżnia się ta kuchnia Dolnego Śląska na tle innych polskich regionów?
2: Kuchnia Dolnego Śląska, kuchnia Wrocławia się wyróżnia tym, że jest słodka. Słodkość tej kuchni wynika z tego, że przynajmniej Wrocław przed wojną, w okresie międzywojennym był dwa razy mniejszy jak dzisiaj. Miał tyle mieszkańców, co dzisiaj, a nawet i więcej. Było duszno i gorąco, co mamy latem, a cukier daje energię. Więc ta kuchnia była nie tyle kuchnią, można powiedzieć, nie niemiecką, było kuchnią uwarunkowanie geograficzne. To była kuchnia stricte wrocławska. Takie dania jak właśnie te śląskie niebo, które jest słodkie, czy bigos wrocławski, gdzie mamy trzy rodzaje mięs, jabłko, rodzynki, czerwone wino, też ta słodycz jest. To wyróżniało tą kuchnię i duża ilość cynamonu. To taka anegdota. Nawet fakt historyczny, nie anegdota. W Holandii czy w Anglii, jak sprzedawano cynamon, to w XX wieku, w XIX wieku były dwie miary cynamonu, londyńska i wrocławska.
1: A cynamon dlaczego do kuchni dodawano?
2: No cynamon dla aromatu i jeżeli mamy to, mamy bigos wrocławski, gdzie mamy jabłko, rodzynki i pomyślmy sobie, na końcu dodajemy cynamon, on był naprawdę, on był wszędzie, dodawany, stąd całym Dolnym Śląsku, bo w Legnicy podawano takie ciasto, tak nazwijmy, z taką kruszonką, ona też musiała być cynamonowa, cesarz Wilhelm uwielbiał z tego ciasta tylko tą posypkę wyjadać.
1: Porozmawiajmy o tych daniach, które można u Państwa skosztować. Które danie najczęściej jest wybierane?
2: Śląskie niebo. Mimo, że to jest danie, które powinno być podawane w okresie świątecznym. U nas zostało z nami cały rok, ponieważ mamy całe wycieczki, które chcą tego dania spróbować. My je podajemy w sposób tradycyjny, czyli mamy ten schab i boczek duduszony w owocach, mamy te kluski wrocławskie, jest piękny sos do tego, także to danie jest, oczywiście ono jest lekko słodkawe, nie każdy to toleruje, Polacy lubimy rzeczy kwaśne, ale to danie warto spróbować, warto poczuć smak Wrocławia.
1: A czy jest tak, że przychodzi sobie klient, je to danie i mówi, och, tak właśnie smakowało w moim domu?
2: Tak, ci goście najczęściej są albo rodzice pochodzili z Niemiec i oni teraz tutaj przyjeżdżają, bo naprawdę kluska wrocławska jest do tej pory podawana na Bawarii jako Breslauer Klose. I też rzeczywiście te smaki ludzi ze Śląska, głównie ludzie ze Śląska pamiętają, że mama podawała na przykład coś takiego jak Śląskie Niebo, podawała te hekele czy te kluski wrocławskie. Mnóstwo ludzi ze Śląska, którzy tam mieszkają od pokoleń.
1: Kolejne danie?
2: Według mnie to Śląskie Niebo, jak już nie, no to hekele. Hekele to jest taki tatar ze śledzia podawany z boczkiem. My dodatkowo, nie wiem jak to było kiedyś, ale tego śledzia moczymy w cytrusach, więc wtedy limonka, pomarańcze i cytryna zabierają ten taki nieprzyjemny zapach ze śledzia. To jest, my to dla zrównoważenia smaku podajemy z kiszoną kapustą czerwoną od Schneiderów, także cały czas obracamy się wokół tego Dolnego Śląska.
1: Dobry tatar czym się wyróżnia?
2: Generalnie dobry tatar jest tak zrobiony, jak go nie trzeba przeprawiać. Jeżeli wymieszamy te wszystkie składniki, które są na talerzu i nie trzeba go przeprawiać, no to wtedy on jest ok. Jeżeli mu zaczynamy przeprawiać, dodawać rzeczy, które mordują smak, no to wtedy to już nie.
1: Wspomniał pan o bigosie. Bigos to jest klasyka polskiej kuchni.
2: No tak, bigos staropolski jest to klasyka, ale tu mamy świeżą czerwoną kapustę. Tak jak mówiłem, 3 rodzaje mięs, jabłko, rodzynki, na końcu jest czerwone wino dla zbalansowania smaku. Jest to oczywiście z przypraw, tu są rodzynki, jest ten cynamon, który jest, przebija się, więc uważam, że to jest taki smak stąd, smak z Wrocławia, z okolic z Dolnego Śląska. Ja pochodzę z Lądka, więc takie rzeczy, jak wyczytałem, też były podawane w dawnych restauracjach w Lądku Zdroju.
1: Mówimy tutaj o przepisach na te dania, które były dawno temu. Jak wyglądał proces odtwarzania tych tradycyjnych potraw?
2: Tutaj współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim, z autorem książki Kuchnia Dawnego Wrocławia, profesorem Sobelem. Profesor Sobel nam tutaj co jakiś czas jakieś rzeczy podrzuca, ale też gotuje. Ostatnio gotował tutaj karpia w sosie luterańskim. Polecam. Ja nie jestem miłośnikiem karpia, ale ten karp mnie po prostu urzekł i wydaje mi się, że w tym roku na święta będziemy go podawać tu w restauracji.
1: Sos luterański? Jaki to jest sos?
2: Sos luterański to jest ciemne piwo, piernik, wymieszane to razem z masełkiem karpia, dzwonek czy coś, dwa na masełku smażymy i później go w chwileczkę dusimy z tym sosem luterańskim. Naprawdę mega połączenie.
1: Łatwiej jest stworzyć nowe danie od zera, czy odtworzyć to takie starsze, tradycyjne?
2: I to jest trudne, bo najczęściej problem z nowymi daniami jest problem, jak trafić w gusta gości. My staramy się robić to, słuchać gości, bo gdyby ta restauracja była w moich gustach, no to na pewno byśmy coś innego podawali. Tu słuchamy ludzi, gości. Każde danie, które podajemy w restauracji, ja osobiście codziennie próbuję, żeby smak był powtarzalny. My staramy się słuchać gości.
1: Mamy hekele, mamy Śląskie Niebo, mamy bigos wrocławski i co jeszcze możemy skosztować?
2: Tą zupę z raków bym polecał, naprawdę to jest zupa z raków, gdzie na dole jest pokruszone pieczywo pszenne jarzowe, czyli zero waste, było grubo przed wojną, czyli zostaje nam, chlebek i go dajemy. Sam bulion podbijamy żółtkiem i do tego jest ten bulion, jest gotowany na szyjkach rakowych i naprawdę zupa jest przepyszna. Przepis mam według profesora Sobela, ma około 140 lat.
1: Skąd te raki?
2: Raki teoretycznie powinny być z Odry. My kupujemy oczywiście w hurtowni, ale przed wojną raki były w Odrze i mówię, tak jak mówiłem, młodszy kucharz czy kelner chodzili i kupowali raki, potem które pojawiały się w daniach.
1: Jak pan się zagłębiał w tą kuchnię Dolnego Śląska, to coś się pan takiego odkrył, co pana zaskoczyło, zdziwiło?
2: Tak, znaczy ta słodkość, że te potrawy są słodkie, to mnie zdziwiło, bo my mamy jeszcze u siebie też nalewki. Najsłynniejszą nalewką jest Breslauer Kümmel, czyli wrocławska kminkówka i tu trzeba wiedzieć, że pierwsze zapiski receptury mają 300 lat prawie, są z 1762 roku i naprawdę ona też jest na słodko, czyli ten cukier dookoła, gdzie ja niczego nie słodzę, mnie zaskoczył, bo on jest wszechobecny.
1: Przechadzając się po menu, ja bym podpytała o schabowego, klasyka klasyków.
2: Tak, kolana schabowy z klasykiem we wszystkim. Kiedyś jak planowaliśmy otworzyć restaurację, robiłem to wtedy z córką i córka mnie się pyta, tato, a co byś tam od siebie do tego menu dał? Ja mówię, no schabowego. I tato, ale w rynku schabowy, no i to jest dzisiaj król wszystkiego. On jest naprawdę smażony na smalcu, tak jak kiedyś. Staramy się, żeby to było taki smak, jak kiedyś babcia podawała schabowego.
1: I z czym podajecie tego schabowego?
2: Schabowego podajemy na 4 sposoby. Podajemy go normalnie z ziemniaczkami, podajemy go z ziemniaczkami, z pieczarkami, podajemy go z bigosem właśnie wrocławskim i kluskami wrocławskimi i z bigosem staropolskim. I goście naprawdę wtedy mają na takim daniu przegląd, czyli kuchnię polską, kuchnię przy bigosie wrocławskim, kuchnię wrocławską. Jest to danie bigos, schabowy z bigosem wrocławskim, jest to jedno z najpopularniejszych dań u nas.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: La, la, la. Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Podpytam o tę recepturę dobrego schabowego. Ja wiem, że tutaj pan mi nie zdradzi pewnie, ale gdzie tkwi przepis, gdzie tkwi sukces tego schabowego, który jest po prostu mua?
2: Sukces tkwi w mięsie, to jest pierwsza rzecz. A drugą rzeczą jest na pewno my moczymy go w mleku. Moczymy go w mleku. Ostatnio dowiedziałem się, że jeszcze można go moczyć na noc w mleku i w cebuli. Będziemy też tego próbować, ale samo moczenie w mleku powoduje, że on jest taki soczysty, nie jest taki suchy i tutaj na pewno panierka, przyprawy. Ostatnio żeśmy zakupili specjalną prasę do kotletów, bo sprzedając tyle kotletów, co my, no jeden kucharz nic innego nie robił, tylko klepał kotlety.
1: Musiał sobie dobrze wyćwiczyć ręce.
2: No dokładnie, ale to jest, jakby ktoś sobie wyobraził, z tym młotkiem trzeba stać, z tym tłuczkiem trzeba stać 8 godzin, no to nie.
1: I kolejne propozycje?
2: Na pewno zapraszam na roladę tradycyjną. Mamy roladę, gdzie mamy mięsko górną z razową, pięknie rozbitą. W środku jest boczek, w środku jest musztarda, cebulka. Tak jak kiedyś. I to jak zawinięte z sosem pieczeniowym, no powoduje, plus nasze kluski wrocławskie, gdzie ta grzanka w środku idealnie chłonie ten sos. Po prostu ślinka cieknie.
1: Te dania są takie tłuste, ciężkie.
2: Tak, no trzeba sobie wiedzieć, że ta kuchnia przedwojennego Wrocławia, kuchnia polska jest kuchnią ciężką i tutaj nie ma by miejsca, kiedyś nie było na dania wegetariańskie, lekkie. My oczywiście staramy się tak robić, żeby te dania nie były zbyt ciężkie, ale rozmiar naszych niektórych porcji powoduje to, że jak gość zjada zupę i drugie danie, to już deseru nie. A z deserów polecam unikatowe i nigdzie nie podawane pierożki czekoladowe. One mają w środku płynną belgijską czekoladę, czyli to jest takie połączenie kuchni przedwojennego Wrocławia, czyli ta słodkość plus to, co po wojnie, czyli te pierogi, więc tutaj te pierożki czekoladowe rozbijają bank.
1: Takie pierogi, które...

0: bo to jest ryba dość droga, wykwintna, naprawdę podawana kiedyś na dworach królewskich. Na pewno sandasz po polsku, jest to sandasz duszony w warzywach, podawany z ziemniaczkami, jest to danie kompletne, nie trzeba tam nic, żadnej surówki do tego dobierać. Sandasz no, oczywiście z polskich rzek i tak kupujemy, więc tutaj polecam, ja nie jestem miłośnikiem ryb, ale jeżeli chodzi o te ryby, jak łosoś z makaronem 20-jecznym, mógłbym jeść codziennie.
1: Czy są jeszcze jakieś takie zapomniane smaki Dolnego Śląska, które chcieliby Państwo przywrócić?
0: Tak, ale tu cały czas z profesorem nad tym pracujemy. Kiedyś mieliśmy takie grzanki z serem, nazywały się Oczy Lucy. Były na część śpiewaczki operowej, podawane w hotelu Savoy, ale się nie przyjęły. Mieliśmy zupę piwną, też się nie przyjęła, ale mamy na przykład, w tej chwili podajemy zupę cebulową, która przyszła do Wrocławia wraz z bratem Napoleona Bonaparte i ona została, no bo on tutaj zdobywał twierdzę Wrocław, został tutaj na dłużej, więc część kuchni francuskiej przyszła do Wrocławia i mamy stąd zupę cebulową w wydaniu wrocławskim.
1: Tak, tutaj właśnie widać, że ta kuchnia cały czas żyje, cały czas jest odkrywana u Was.
0: Dokładnie, teraz właśnie jesteśmy na etapie podmianki niektórych dań w menu, wprowadzania nowych dań, ale to jest kwestia, danie musi być perfekcyjne, dopracowane, jak już zrobimy w menu zdjęcia tego dania, to już tam nie ma możliwości interpretacji, bo jak ma na nasze menu, zabiera opisy dań i zdjęcia każdego dania, więc gość później chce takie danie, chce, więc ono musi być perfekcyjne.
1: Macie testerów tych nowych dań? Jak to wygląda? Jak chce się wprowadzić nowe danie do restauracji?
0: Dużo z żoną chodzimy po innych restauracjach i najważniejszym testerem tej restauracji jest moja żona i ja, więc uważamy, że jeżeli my już coś, a jesteśmy, można powiedzieć, w cudzysłowie wybredni, coś już nam smakuje, to gościom też będzie smakować.
1: Dolny Śląsk w ogóle jest takim regionem, gdzie jest wielokulturowy i ma wpływy różnych miast, różnych państw.
0: Tak, no tu jest elementy kuchni czeskiej, francuskiej, żydowskiej. Naprawdę to jest taki tygiel wszystkiego, takie to się nazywa popularnie multikulti, ale naprawdę ostatnio Dolny Śląsk odkrył wina. Jak otwierałem restaurację 11 lat temu, to były 4 czy tam 5 winnic, w tej chwili jest ponad 80. Więc jeżeli chodzi o wina z Dolnego Śląska, polecam, zachęcam, są wspaniałe. Ja podaję te wina gościom z całego świata i są zachwyceni, że Dolny Śląsk robi takie wina. Z ciekawostek w tym roku Dolny Śląsk stara się o oznaczenie geograficzne, więc na mapie winiarskiej świata będziemy mieli taką, nazwijmy, własną apelację.
1: Możecie również się pochwalić wyróżnieniem Michelin.
0: Tak, zostaliśmy w zeszłym roku wyróżnieniem Michelin. Nie udało nam się tego utrzymać, ale pracujemy, żeby w 2027 roku znowu je utrzymać. To jest na pewno duża praca, ciężka praca. Gdzieś nam w tym roku inspektorzy, z tego co wiemy, chodzili między innymi w grudniu, a my w grudniu zamieniliśmy się z restauracji w miejsce wydawania posiłków, bo były kolejki ogromne przed lokalem i może czegoś nie upilnowaliśmy. Pracujemy nad tym, żeby tak to się nie powtórzyło.
1: Jakie słowa od gości? Bo wiadomo, jak jest klient najedzony, to właściciel jest szczęśliwy. Najbardziej Państwo zapamiętali jakieś takie historie, które się tutaj przeplatały przez te 11 lat.
0: 11 lat. Można powiedzieć, mamy 3000, chyba 700 opinii, średnią 4-6, więc na pewno staramy się o to powiedzieć. Najbardziej nas cieszą takie coś właśnie, jak ludzie piszą, że odkrywają smaki tutaj w Wrocławia, bo mamy, naszym logo jest takie, jak nazwijmy, stylizowane serce na talerzu i zawsze przekazujemy gościom, że tak smakuje Wrocław, tak smakuje Dolny Śląsk na nasz region. Zawsze tłumaczymy, że naszym DNA jest Dolny Śląsk, ja jestem urodzony na Dolnym Śląsku, mieszkam, pracuję i tak dalej, ale zadowolenie gości, którzy, szczególnie gości z zagranicy, którzy są zachwyceni Wrocławiem i zachwyceni kuchnią, tymi smakami jest dla nas najważniejsze, bo wtedy my promujemy region, promujemy to wszystko, oni, te opinie idą w świat, więc wydaje mi się, że warto robić fajną kuchnię. Oczywiście to nie jest kuchnia oczywista, bo jak mamy wysyp pizzerii, wysyp kebabów, wysyp wszystkiego, a kuchni polskiej jest mało, ale my idziemy trochę pod prąd.
1: To jak już mówimy o pójściu, to przejdźmy się po restauracji. Na początek adres. Gdzie się mieścicie?
0: Szewska 59, Szewska lub Kurlarskiej. Zapraszamy.
1: Wchodzimy do restauracji i widzimy tutaj piękne przedwojenne wizerunki właśnie Wrocławia. Co tutaj się znajduje?
0: Tutaj są zdjęcia przedwojennego Wrocławia. Jest też nawet budynek, w którym się mieści restauracja. Oczywiście to zdjęcie jest z okresu międzywojennego, więc budynek stoi w niezmienionej formie, jest cały czas. To jest okno, które widzimy tutaj. Zdjęcie jest, wydaje mi się, z 1904-1905

0: 5 roku. Też są inne ujęcia. Tu mamy Hotel Monopol, ulicę Świnicką, tutaj jarmark na rynku i tak dalej. Tu mamy też zbieg ulicy Świnickiej i Oławskiej. Tu mamy też znowu jeszcze starsze zdjęcie rynku. Wejść tutaj jest piwnica Świnicka. Tu są panie. Staramy się wyszukiwać w internecie zdjęcia starego Wrocławia i tu wieszać. Tu mieliśmy taką kiedyś kiełbasę, która miała 42 centymetry. Była na część tego, to jest tak dumny Henryk, i na część tego pana była w Wrocławiu robiona kiełbasa. Więc na dole mamy jeszcze dwa poziomy. Tutaj jak schodzimy, mamy potężne lodówki, gdzie mamy, tak jak mówiłem, wina z Dolnego Śląska. I tu mamy wina białe. Staramy się w pełni mieć zaopatrzenie, żeby na tym win nie brakowało. Tam są wina czerwone, piwa. Jeszcze mamy tam jedną salę.
1: Tak, w podziemiach.
0: Tak jest, gdzie też trzymamy rozlane nasze nalewki w słojach. Średnio nalewka musi się macerować około 3 miesięcy, więc tu mamy taką salę, gdzie można podziwiać te nalewki, jak one czekają na swój czas i swoje miejsce. Żeby to potem na stole, co podajemy, było idealne.
1: Widzimy tutaj też takie różnego rodzaju już wiekowe stoły, czy też radio.
0: Tak, ja jestem miłośnikiem starych rzeczy. Tu mamy stary gramofon, mi się popsuł, stara maszyna do pisania. Ja jestem miłośnikiem tego, że ona mówi, że jestem zbieraczem złomu, ale ja mam inne na temat zdanie, więc jak mogę coś kupić, coś, co jeszcze, nie daj Boże, kojarzy się z Wrocławiem, no to już tym bardziej. Tu mamy zdjęcie Cybulskiego. Ja szukam historii. Szukam dawnego Wrocławia i chętnie to później gdzieś eksponuję.
1: I w daniach pan szuka tego Dolnego Śląska, tego dawnego Wrocławia, ale również w rzeczach, które wiesza pan i stawia w swojej restauracji.
0: Dokładnie tak, bo wydaje mi się, że jeżeli restauracja jest w nazwie wrocławska, no to niestety my musimy się utożsamiać z tym Wrocławiem, z tym regionem, z Dolnym Śląskiem. Stąd ta promocja tych win i kupujemy, tak jak mówiłem, kapustę od Schneidera. Jak mieliśmy pstrągi, to były pstrąg kłodzki. Cały czas szukamy inspiracji w Dolnym Śląsku, bo uważamy, że to jest piękny region, niedoceniony, powoli odkrywany przez gości z całego świata. My mamy ludzi, jeszcze chyba tego nie było u nas nikogo z Antarktydy, ale tak już ze wszystkich kontynentów byli u nas ludzie.
1: O smakach Dolnego Śląska, o restauracji wrocławskiej opowiadał współwłaściciel Jacek Boniecki. Dziękuję pięknie za tę wspaniałą podróż.
0: Dziękuję pięknie również i zapraszam do restauracji Szewska 59.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Weto prezydenckie do ustawy o podatkach od paliw. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów. Dziś rusza 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiąganych w okresie od marca do grudnia bieżącego roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną.
1: Nowy podatek nie obniża cen paliwa. Ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek.
0: Decyzję prezydenta krytycznie ocenił minister finansów Andrzej Domański. Prezydent Nawrocki zablokował kolejne 4 miliardy złotych dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN, chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw, napisał we wpisie na platformie X szef resortu finansów. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Pasażerów czekają nowe stawki, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
2: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
0: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje ta sama stawka 11 zł. 90 groszy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 4000 muzyków, tancerzy, śpiewaków, twórców ludowych i rzemieślników. Wszyscy wystąpią na tegorocznym 63. Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Największy festiwal folklorystyczny w tej części Europy rusza dziś i potrwa do 2 sierpnia.
4: W tym roku hasłem jest otwórz się na folklor i na folklor otwierają się Żywiec, Szczyrk, Wisła, Maków Podhalański, Łoświęcim i Stebna, Jabłon w Republice Czeskiej i Ujsoły najbardziej oddalono naszą estradę.
0: Wyliczała przewodnicząca komitetu imprezy Aneta Legierska-Bujok. W Beskidy zjeżdżają kapele z kilkunastu krajów świata, między innymi z Meksyku, Chile, Kolumbii, Bośni i Hercegowiny, Szwajcarii czy Estonii.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Stadion Miejski w Rybniku będzie jutro areną żużlowych zmagań dwóch reprezentacji, Polski i Australii. I chociaż mecz będzie miał towarzyszące charakter, te emocji na pewno nie zabraknie. Zawodnicy będą chcieli bowiem udowodnić swoją przydatność w kontekście zbliżającego się drużynowego Pucharu Świata. Kto wystąpi na rybnickim owalu? O tym Marcin Iciek.
5: Liderem biało-czerwonych będzie sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Poza nim trener Stanisław Chomski powołał na to spotkanie Patryka Dudka, Dominika Kuberę, braci Piotra i Przemysława Pawlickich oraz mogącego liczyć na szczególnie ciepłe przywitanie Kacpra Worynę. Barw Australii będą bronić Ben Cook, Ryan Douglas, Jason Doyle, Max Fricke oraz dobrze znani w Rybniku Brady Kurtz i Rohan Tungate.
0: Niedzielne spotkanie w Rybniku ma się rozpocząć jutro o 19.30.
6: Pięć minut po godzinie 14, sobota, 25 dzień lipca, 27 stopni, zapowiadanych 29 już mamy na termometrach. Jeszcze trochę chmury, ale po godzinie 17 raczej na niebie dominować będzie słońce. Dziś 29, a jutro 31, a to dopiero początek, bo w tym tygodniu termometry niejednokrotnie będą pokazywać 35-36 stopni.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jesteśmy dzisiaj w sercu Doliny Baryczy, gdzie znajduje się gospoda, ale także niesamowity rezerwat przyrodniczy. O tym wszystkim opowie nam wyjątkowy gość.
2: Damian Żuber, menadżer do spraw marketingu w spółce Stawy Milickie S.A. Znajdujemy się w Rudzie Sułowskiej na terenie CET Naturum, czyli Centrum Edukacyjno-Turystycznego, którego właścicielem jest samorząd województwa, czyli spółka Stawy Milickie S.A. Najczęściej mamy turystów na rowerach. To jest, myślę, największa grupa, jeżeli chodzi o osoby, które przyjeżdżają do Doliny Baryczy, ale mamy też tutaj na miejscu łowisko wędkarskie, więc mamy troszkę wędkarzy, ale też osób, które przyjeżdżają tutaj obserwować ptaki bądź spacerować po ścieżkach edukacyjnych.
1: A przyroda przyciąga.
2: Jak najbardziej. Stawy Milickie to jest największy kompleks stawów w Europie. Należymy do Living Lakes, to jest taka lista ONZ-owska najbardziej cennych obszarów wodno-błotnych na świecie. Na tą listę wpisane jest na przykład jezioro Bajkał czy jezioro Titicaca, więc jesteśmy jednym z najbardziej znanych i cenionych miejsc wodno-błotnych na świecie. No i sam rezerwat przyrody Stawy Milickie, który powstał w 1963 roku, jest to największy rezerwat ptaków wodnych w Polsce. Ponad 3/4 populacji ptaków wodnych, które żyją w Polsce, mieszka tutaj na Stawach Milickich. To jest w tej chwili chyba 306 albo 307 gatunków stwierdzonych, z czego ponad 170 to gatunki gniazdujące.
1: Jest to mekka niewątpliwie i wędkarzy, rowerzystów, ale i fotografów, którzy przygotowują przepiękne zdjęcia, zamieszczone później w formie albumów. Dostępne są tutaj na miejscu, w punktach informacji turystycznej, ale za naszymi plecami też jest przepiękny obiekt, ciekawy pod względem architektury, ale i samej oferty kulinarnej.
2: No jak najbardziej, sama nazwa Gospodia Ośmiu Ryb wskazuje już nam, że możemy tutaj spróbować ryb słodkowodnych, które tutaj na stawach hodujemy. No taką naszą najbardziej znaną rybą jest oczywiście karp milicki, który jest wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa, więc jego odławiamy najwięcej, to jest ponad 70%, ale mamy też dostępne tutaj inne ryby słodkowodne, też w zależności od sezonu, ale to jest amur, tołpyga, sum, szczupak czy jesiotr. No i właśnie tutaj w Gospodzie Ośmiu Ryb możemy spróbować tych ryb, które hodujemy tutaj na Stawach Milickich w różnych formach.
3: Dzień dobry, Wojtek z Gospody Ośmiu Ryb. Zajmuję się tutaj, jestem kelnerem. Co możemy polecić z naszych dań głównych? Przede wszystkim karp, który jest w sumie tutaj u nas rozpoznawalnym daniem z Doliny Baryczy. Jest on u nas troszeczkę inny z tego powodu, że jest on nacinany, smażony i pieczony. Dzięki temu pozbywamy się w nim ości. Jeśli chodzi właśnie o karpy, on ma dużo tych małych ości, lecz mówię, on jest u nas robiony w sposób inny i też jest on pozbywany takiego smaku specyficznego przez to, że jest pukany. Czyli opukujemy go z tego mułu, gdzie naturalnie w środowisku takim domowym nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc no to danie się u nas całkiem inaczej komponuje i warto spróbować tego, bo wiadomo, sami w domu nie jesteśmy w stanie tego tak przygotować. Też dania, które są u nas ciekawe, ryb mamy wiele, ale takie dwa dania, które też często ja osobiście sprzedaję i ludzie są z reguły bardzo zadowoleni, to jest sum oraz jesiotr. Jedna i druga rybka jest bez ości, sum białym mięskiem mięsistym, po bokach ma lekko tuszczyku zawinięte dookoła w boczku. Coś ciekawego, fajne połączenie, przełamuje fajnie smakiem na sos holenderski, który jest lekko kwaskowaty. Jeśli chodzi o jesiotra, rybka marynowana w przyprawach, między innymi chili, imbirze i papryce, więc rybka jest lekko na pikantno, dokładnie, lecz nie będzie ona jeść na tyle ostra, żeby nam zgubiła sam smak ryby. Więc my jakby właśnie podkreślamy tymi przyprawami tą rybkę, a jest ona podawana bez sosu właśnie z tego względu, że w tej marynacie, jeżeli ona sobie gdzieś tam leży, ona się w środku robi fajna, wilgotna i na talerzu robi nam fajną robotę. Też coś ciekawego, co można polecić, to jest zupka z ryb. Fajna, gęsta, z pomidorami na mleku kokosowym, ładne połączenie. Nie jest ona tak związana z tym zapachem mułu, czego ludzie się często boją. Ryby są, tak jak wspominałem, pukane, więc one tego są pozbawione. Ludzie, jak przyjeżdżają do restauracji rybnej, to szukają jakichś dań, zup związanych głównie z tym. No to u nas jak najbardziej to wszystko znajdą. Też co ciekawego, robimy tutaj na miejscu swoje przetwory. Z naszych przetworów najbardziej takie popularne mamy paprykarze i pasztety. Paprykarze całkowicie bez ryżu. Dzięki temu jest on fajny, wilgotny. Sam karpik i warzywa. produkty naturalne pasteryzujemy, więc nic się z tym tak naprawdę nie dzieje. Poza tym mamy też pasztecik z ryb wędzonych, dokładniej karpia, amura i tułpygi. Wszystkie rybki właśnie są wędzone, dzięki temu mamy fajny posmak, który wiązany z pasztetem robi fajną robotę też, czy na jakąś kanapeczkę, czy gdzieś po prostu do przegryzienia czegoś. Naprawdę fajne połączenia.
1: Co jeszcze sprawia, że karp milicki jest tym produktem, który w sposób szczególny przyciąga turystów z całej Polski i Europy?
2: Mogę śmiało powiedzieć, że nasza ryba, czy wszystkie ryby, które hodujemy, w tym karp, są najzdrowszymi rybami w Polsce, ponieważ hodowane są w rezerwacie przyrody Stawy Milickie. Karmione są tylko naturalnymi zbożami, czyli pszenica i kukurydza, więc nie karmimy naszych ryb jakimiś dopalaczami, paszami białkowymi czy antybiotykami, które by sprawiły, że ta ryba by przybierała na wadze szybciej, ale przez to też nie byłaby tak zdrowa jak ta ryba, którą można u nas kupić. My karpia hodujemy 3 lata, więc jest to długi proces. To samo można zrobić w 1,5 roku do 2 lat, ale to, tak jak mówię, można zrobić tylko wyłącznie stosując te pasze wysokobiałkowe, ale to powoduje, że ta ryba nie jest wtedy tak zdrowa i smaczna.
1: Karpia można kupić tu na miejscu, ale czy Państwo prowadzą też eksport?
2: Eksportu nie. Mamy na tyle tej ryby, że sprzedajemy ją tutaj tylko w Polsce. Najwięcej oczywiście tego karpia milickiego sprzedaje się przed świętami, ale on jest dostępny u nas przez cały rok w punkcie sprzedaży ryb detalicznych właśnie tutaj na łowisku przy Centrum Edukacyjno-Turystycznym Naturum.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy z rowerzystami, którzy mówią nam, że jedziemy na obiad do gospody Ośmiu Ryb, bo wczoraj skusili się na pierogi i chcą wrócić. Co to za pierogi?
2: Tak, pierożki mamy jedne klasyczne, to znaczy ruskie, drugie natomiast będą z karpiem. Więc jest to ciekawe połączenie, no bo to są takie rzeczy u nas niespotykane gdzieś tam w rejonach, no a jednak my to robimy. Pierogi są z karpiem, kapustą, pieczarkami i cebulą. Cały farsz jest właśnie z tego związany. Fajna jest rybka właśnie, bo w środku jest delikatnie przyprawiona, więc też jest lekko wyczuwalna podczas tego całego dania. No a jednak my, Polacy, lubimy pierogi. Jeszcze przyjeżdżając i próbując pierogi z rybą, też ciekawe połączenie. Więc naprawdę mamy rzeczy wiele tutaj, które można zachęcić, a poza tym jakby ktoś ryb nie lubiał, to też mamy zwykłe dania, burgery, inne rzeczy, coś naprawdę dla każdego się znajdzie.
1: Jesteśmy na przepięknym tarasie. Przed nami rozciera się widok Stawów Milickich. Panie Damianie, dokąd teraz?
3: Teraz zmierzamy do drugiej części Set Naturum. Mamy tutaj taki zwierzyniec ze zwierzętami gospodarskimi. Mamy tu koniki polskie, owce, kozy. No i też po drugiej stronie mamy skansen z Muzeum Tradycji i Rybactwa Doliny Baryczy. No i plac zabaw, gdzie dzieci mogą trochę pobuszować po wycieczce rowerowej bądź spacerze.
1: A rodzice chwilę odetchną.
3: Jak najbardziej. Są ławeczki, jest trawa, można rozłożyć kocyk i sobie odpocząć. Oczywiście wcześniej zakupując coś do zjedzenia w gospodzie.
1: No i tradycja tego miejsca sięga średniowiecza, ale mamy wiek XXI, nowe technologie. Jak udaje się utrzymywać czystość i porządek? Czy możemy tu o technologii opowiedzieć?
3: Tradycja hodowli ryb na tym terenie to, tak jak pani wspomniała, już ponad 800 lat. Zaczęło się to wszystko w średniowieczu, w XII-XIII wieku. Ale praca rybaków, jeżeli chodzi o same odłowy, niewiele się zmieniła, bo trzeba wejść do tej wody, zaciągnąć sieć i te ryby później ręcznie przesortować. No jedynie co się zmieniło, no to, że mamy ten ciężki sprzęt dostępny, czyli właśnie traktory, za pomocą których tą rybę możemy później w basenach wywieźć. No ale też jako spółka Stawy Milickie nie zajmujemy się tylko hodowlą ryb. Jednym z naszych obowiązków, chyba najważniejszych, oprócz właśnie hodowli ryb, jest opieka nad rezerwatem przyrody Stawy Milickie. Z naszym zadaniem właśnie jest koszenie grobli, liczenie ptaków, ochrona ptaków, bo też znakowanie gniazd i wiele, wiele innych czynności, które wymagają od nas użycia traktorów, kosiarek i innego sprzętu. To wszystko odbywa się oczywiście z porozumieniem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Jeżeli byśmy tutaj tych prac nie prowadzili na terenie rezerwatu, nie wykaszali trzciny, nie kosili grobli, no to te stawy w przeciągu 5-10 lat po prostu by zarosły i to, co zostało zbudowane ręką człowieka przez wieki, zniknęłoby po prostu i nie mielibyśmy jednego z najcenniejszych obszarów wodno-błotnych w Europie i na świecie, właśnie tutaj u nas na Dolnym Śląsku.
1: Ta tradycja jest pięknie kultywowana. Ja właśnie widzę po naszej prawej stronie kilka takich budynków. Czerwona cegła, są one odnowione, ale jest taki teren zewnętrzny, który trochę nawiązuje do średniowiecza, a z drugiej strony jest przestrzenią, gdzie można się, mówiąc kolokwialnie, wyhasać, pobiegać, poćwiczyć. To park, taki plac zabaw i siłownia zewnętrzna.
3: Tak, no i tutaj właśnie mamy też taką dużą stodołę, to jest tak zwany skansen, w którym znajdują się narzędzia rybackie z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, więc też możemy tutaj wejść i zobaczyć, jakich narzędzi używano przed wiekami w rybactwie śródlądowym, a dużą część z tych narzędzi używa się nawet teraz. Też tam znajduje się w tym skansenie akwarium, gdzie możemy zobaczyć ryby słodkowodne, które tutaj hodujemy, no więc świetny teren, żeby no nawet bez przewodnika, nie wybierając się na wycieczkę, dowiedzieć się więcej na temat samej Doliny Baryczy. I jeszcze tu na końcu przy młynówce w ramach właśnie spływów kajakowych mamy też ścieżkę przyrodniczą z tablicami dźwiękowymi, gdzie możemy się trochę poedukować, jeżeli chodzi o przyrodę Stawów Milickich.
1: Czy aby dostać się do tej przestrzeni, gdzie my teraz stoimy, trzeba kupić bilet?
3: Nie, tutaj wszystko jest darmowe, więc możemy sobie tutaj podjechać rowerem bądź przyjść na piechotę, no i tą część centrum turystycznego zwiedzić i spędzić tutaj czas.
1: To fajna przestrzeń, bo trochę ukryta od głównego szlaku, od głównej ulicy.
3: Tak, nie wszyscy wiedzą o tej części, jeżeli no, nie wejdą tutaj głębiej, ale to też jest korzystne właśnie dla tych, którzy chcą troszkę sobie odpocząć od tego, powiedzmy, ruchu turystycznego, bo tak jak pani powiedziała, to miejsce jest troszkę schowane, więc nie jest blisko tych szlaków turystycznych, więc można przyjechać z kocykiem, rozłożyć się i trochę odpocząć.
1: Przeczytałam, że karpie mielickie są hybrydą. To jest taka krzyżówka karpia średniowiecznego i karpia węgierskiego, prawda?
3: Tak, to prawda. Te linie zostały skrzyżowane w latach 60., 70. zeszłego wieku. No i teraz ten karp, którego kupujemy, ma domieszkę tego karpia średniowiecznego, który był hodowany tutaj przed setkami lat.
1: Zapraszamy do tego, żeby odwiedzić Stawy Mielickie i zajrzeć koniecznie tutaj do atrakcji, które przygotowało Centrum Edukacyjno-Turystyczne Naturum, czyli w skrócie CET Naturum. Panie Damianie, dziękujemy za oprowadzenie.
3: Dziękuję i zapraszam wszystkich do Doliny Baryczy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
4: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
5: Witam serdecznie, Janusz Mus ze Współbratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się w moim gospodarstwie Maciejowy Sad w Lutyni pod Wrocławiem. Maciej Karczewski. Pasja zrodziła się w mojej rodzinie już dawno temu, natomiast ja kontynuuję. Moi rodzice zakładali to gospodarstwo. Początki lat 70. zeszłego wieku. Spotkali się we Wrocławiu z Łodzi i z Bielska. Pochodzą moi rodzice. U mojego taty było wcześniej do czynienia z ogrodnictwem. U mojej mamy bardziej typowa rola. Natomiast tutaj się spotkali i postanowili założyć gospodarstwo właśnie tutaj, w tej pięknej Lutyni. A ja to kontynuuję wraz ze swoją rodziną. W tej chwili uprawiamy owoce na powierzchni 30 hektarów, gdzie gro stanowią jabłka, natomiast pozostałe gatunki trochę mniej, ale mamy bardzo szeroką gamę. Mamy gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, porzeczki, brzoskwinie, morele, więc bardzo szeroką gamę. Wynika to z tego, że chcieliśmy dla naszych klientów, którzy bezpośrednio przyjeżdżają do nas, zaoferować jak najszerszą gamę owoców, która pochodzi od nas. W tej chwili znajdujemy się na sadzie, który był pierwszym sadem założonym przez moich rodziców. Pierwotnie były tu 4 hektary wiśni, natomiast w tej chwili jest 1,5 hektara wiśni, a pozostała część to są jabłonie. Nasze gospodarstwo jest dosyć spore, jak na obecne warunki i zdaje się, że już jedno z niewielu, które zostało na terenie Dolnego Śląska, ponieważ coraz mniej gospodarstw zostaje. Pewno wynika to z warunków ekonomicznych, to po pierwsze, a po drugie jednak brak sukcesji. Wielu sadowników również w całej Polsce boryka się z tym, że nie ma następców. Jest to poważny kłopot.
2: Z jakich produktów słynie Maciejowy Sad obecnie?
1: Naszym głównym produktem, jeśli chodzi o całość produkcji, to jest przede wszystkim jabłko, ale pochodna tych jabłek to są nasze soki. Tłoczone soki z Maciejowego Sadu, które są wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2012 roku nasz sok był jako produkt wyjątkowy przedstawicielem regionu dla kibiców Euro 2012. Więc to już minęło trochę czasu, a nasz sok dalej cieszy się bardzo dużą popularnością, rosnącą. Bardzo nas to cieszy. Mamy również różne wariacje smakowe, też oparte na bazie naszych owoców.
2: A więc jak powstają te produkty?
1: Produkcja jest tradycyjna, jest to tylko wytłoczony owoc i spasteryzowany, bez dodatków wody, cukru i konserwantów. Typowo tłoczony sok, który zawiera w sobie wiele dobra z owoców, a przede wszystkim smak i aromat.
2: Do Maciejowego Sadu można przyjechać, jest sklep, w którym można nabyć właśnie te produkty. Tam też widziałam, że można dostać wasze kremy.
1: Tak, kremy są czymś nowym i to takim naprawdę bardzo nowym na skalę bardzo szeroką. Ponieważ tego typu produktów nie ma. Jesteśmy pierwszymi na pewno w Polsce, jeśli nie szerzej, którzy produkują kremy w znaczeniu kosmetyki oparte na bazie naszego soku jabłkowego. Jest to naprawdę coś unikalnego. Serdecznie polecam kremy. Kremy zbierają bardzo dobre opinie. W tej chwili mamy 3 dostępne rodzaje. Krem do rąk, krem do twarzy w 2 wersjach. Na noc i na dzień hialuronowo-jabłkowy i peptydowo-jabłkowy. To są typowo kremy pielęgnacyjne, które pięknie się rozprowadzają, pięknie się wchłaniają i głównie klientki są bardzo zadowolone i wracają do nas po te kremy.
2: Wspomniał pan o tym, że państwa sok był produktem, który promował Euro 2012. Jakie to uczucie widzieć efekty swojej pracy, że one są tak wyróżnione?
1: Na pewno jest to coś wyjątkowego. To była szansa dla nas na promocję naszego produktu, a przede wszystkim regionu, ale jest to prawdziwie wyjątkowe uczucie, jeśli widzimy, że nasz produkt jest w takiej skali przedstawiany klientom i konsumentom z bardzo szerokiego świata.
2: Wiemy już o sokach i kremach, że możemy je dostać w Maciejowym Sadzie, ale co jeszcze?
1: Oprócz soków i kremów mamy też dostępne dżemy. Oczywiście na bazie naszych owoców, w różnych wariacjach smakowych, też takich niespotykanych, na przykład powidła śliwkowe z kardamonem albo mus wiśniowy z cynamonem. Typowo klasyczne też mamy w stylu powidła śliwkowe albo dżem brzoskwiniowy. Klienci sobie bardzo cenią te smaki, bo faktycznie wyróżniają się na tle konkurencji, więc mogę zaprosić właśnie na dżemy. Uprawa owoców to nie jest taka prosta rzecz, jak wielu sądzi. Nieraz spotykałem się z opinią osób, które twierdziły, że wystarczy posadzić, a później zebrać. No nie do końca. Rośliny to również istoty żywe, więc musimy się borykać z różnymi i chorobami, i szkodnikami, odpowiednio reagować, odpowiednio pielęgnować, przycinać, dokarmiać. Więc jest to bardzo intensywna praca, ale potrafi się to odwdzięczyć, jeżeli jest to dobrze zrobione, naprawdę pięknym i zdrowym owocem.
2: Ale sadownik powinien posiadać również szeroką wiedzę, nie tylko dotyczącą jednego bądź kilku gatunków roślin.
1: To prawda. Wiedza sadownicza powinna być szeroka i to z zakresu zarówno chemii, fizyki, matematyki, po ekonomię i marketing. Prawo owoców to nie jest łatwa sprawa. W dużym stopniu przez pogodę, która jest nieprzewidywalna i ciężko jest poradzić sobie z różnymi zaskoczeniami właśnie płynącymi ze strony pogody. Tegoroczna wiosna zaskoczyła wielu nas również przymrozkami, bardzo późnymi. Pod koniec kwietnia mieliśmy do czynienia z falą przymrozków, chociaż nawet nie tyle przymrozków, co faktycznie mrozów, bo u nas temperatura spadła blisko do minus 5, natomiast wiem, że w Polsce potrafiły być rejony sadownicze, gdzie temperatura spadła do minus 7-8. Niektórzy mówili, że w jakichś zagłębieniach minus 10. To przedstawia, jak trudne potrafią być warunki przy uprawie owoców. U nas w tym roku na przykład bardzo przemarzły czereśnie, brzoskwinie, tak samo wiśnie z połowę mniej, jabłka też będzie połowę mniej, więc znaczący wpływ na to, na całą produkcję ma właśnie pogoda.
2: Czy no właśnie to, że jabłek czy wiśni było mniej, to przekłada się później na ilość produktów?
1: Tak, no niestety, tak jak przemarzą nam brzoskwinie, no to dżemu brzoskwiniowego nie będzie, ponieważ nie nabywamy z zewnątrz surowca, bo chcemy mieć pewność, że jest to jak najwyższej jakości surowiec, czyli pochodzący tylko od nas. Także tak, jak najbardziej. Ograniczenie przez warunki atmosferyczne mają bardzo duży wpływ na ilość produkcji.
2: Czy możemy więc powiedzieć, że sadownictwo jest takie bardziej sezonowe?
1: Jak najbardziej, jeśli chodzi o uprawę, no bo mamy typowy okres wegetacyjny, gdzie skupiamy się na uprawie, pielęgnacji, później zbiorze, a później musimy to w znaczeniu same owoce i przetwory z tych owoców sprzedawać. Także prawdę powiedziawszy, w Maciejowym Sadzie sezon trwa 12 miesięcy w roku.
2: Wiemy, że chociażby jabłka mają wiele odmian. Na jakiej tutaj się skupiacie?
1: Faktycznie jabłonie mają bardzo dużo odmian. W Polsce w rejestrze jest ponad 1000, na świecie jest ponad 10 tysięcy odmian. Ale my skupiamy się głównie na pięciu takich typowo towarowych. To jest Gala, Golden, Red Delicious, Prince i Daret. Natomiast generalnie w uprawie mamy więcej odmian, bo pojawiają się nowe i też testujemy. Wróciliśmy ostatnio do starych odmian, na przykład Szara Reneta, Empire. To są takie typowo starsze odmiany, które widać, że są poszukiwane, ale robimy taką kombinację, tak? Taki hybrydę. Nowe odmiany i stare odmiany. Staramy się tak, żeby większość klientów znalazła coś u siebie, przychodząc do Maciejowego Sadu. Stąd właśnie różnorodność odmian. Natomiast w typowym handlu de facto funkcjonuje 5 odmian. Tak jak wymieniłem je wcześniej, Gala, Golden, Red, Delicious, Prince i Daret, ponieważ rynek światowy skupia się na dwóch rodzajach jabłek. Czerwonych i żółtych, bądź zielonych. Więc cały świat zna Gale, Red Deliciousa i Goldena. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili triumfy święci Honey Crisp, czy pochodne Honey Crispa. Faktycznie jest to wyjątkowe jabłko o wyjątkowej chrupkości, ale to w Stanach Zjednoczonych. W Polsce czy w Europie nie jest jeszcze tak popularne. Coraz więcej zaczyna funkcjonować tak zwanych odmian klubowych, które, żeby uprawiać, trzeba wykupić licencję. Dostaje się tym samym wsparcie od twórcy odmian i taką odmianą jest na przykład Pink Lady, która jest najbardziej brandowanym jabłkiem w całej Europie, jeśli nie na świecie.
2: Widziałam, że w sklepie, który jest na początku sadu, można dostać też soki z grejpfruta czy z pomarańczy i je również macie u siebie?
1: Tak, faktycznie mamy, z tym, że no, nie jest to nasz surowiec. Długo się wzbraniałem przed tego typu sokami, mając zasadę, że tylko z naszych surowców, no ale jednak potrzeba klienta okazała się być ważniejsza. Ich prośby, namowy, że takie też by chcieli. teraz jesteśmy przy jabłonce, odmiana Gala, która podobnie jak inne odmiany ucierpiała od mrozów, więc owoców nie jest tyle, ile być powinno, ponieważ mówi się, że owoców na jabłonce w sadzie towarowym powinno być od 100 do 120. To ma związek z odległością drzewka jednego od drugiego w rzędzie. Metr, metr 20, więc tak powinno być w granicach średnio 100 jabłek na drzewie. No tutaj będziemy mieli, jakby dobrze policzyć, w granicach 50, więc no te 50% strat mamy spokojnie. Ale proszę zobaczyć na owocach takie lekkie ordzawienia. Ordzawienia wynikające z właśnie przymrozków. Jabłonie są delikatne, mają dużą siłę przetrwania, ale potrafią też niestety na owocach okazać, że coś było nie tak. No naszą rolą jest, żeby to pielęgnować, pieścić, odpowiednio dokarmiać, wzmacniać, szczególnie w okresach trudnych, tak jak przymrozki. Wiedza sadownicza w tej chwili musi być naprawdę bardzo szeroka, bo obecna ochrona i pielęgnacja skupia się już na poziomie komórkowym. Już zaczynamy zaglądać do wnętrza jabłka, dosłownie. Czym, kiedy i jak chronić i dokarmiać, żeby efekt był należyty. Wymogi odnośnie jabłka na rynku są bardzo, bardzo restrykcyjne. Dlatego najlepiej dla klienta, gdyby był to owoc jak z fabryki. Nie jest to łatwe, ale staramy się, żeby naprawdę były piękne i dorodne owoce, a co najważniejsze, przy tym wszystkim zdrowe.
2: Kiedy te jabłka dojrzeją?
1: Odmiana Gala będzie pod koniec sierpnia, jeśli nie spotkają nas przygody pogodowe, ale tak, nominalnie powinna być pod koniec sierpnia, zależy się od typu. Mamy różne typy gali, dwa generalne, paskowana i niepaskowana. Cały świat skupia się na paskowanej. Europa czy kraje wschodnie potrafią też oczekiwać niepaskowanej, czyli tak zwanej

0: Nie, spokojnie, nie zabraknie.
1: Czym dla pana jest uprawa tych wszystkich owoców, prowadzenie sadu? Co to panu daje?
0: To są emocje, i to takie mocne. Cały sad to ja i odwrotnie.
1: Jest satysfakcja, gdy skończy się zbiór?
0: O, jest, tak. Przy końcówce zbioru, tak, jest to niewątpliwie satysfakcja i wszyscy się dziwią, jeśli mówię, że moim ulubionym miesiącem jest listopad, kiedy jest plucha i mokro za oknem, ale to jest mój ulubiony miesiąc. Ponieważ kończymy zbiór i mamy chwilę oddechu i to jest naprawdę wyjątkowy moment, wyjątkowy czas. Nie mam 40 osób do oglądania, tylko powiedzmy stałych pracowników. Listopad jest moim ulubionym miesiącem ze względu na to, że kończymy zbiór, jest chwila oddechu, chwila bezmyślności.
1: A jeśli chodzi na przykład o wiosnę i o patrzenie, jak rozwijają się rośliny?
0: Piękne, to są naprawdę wyjątkowe chwile i wiele razy dostałem, że tak powiem, po łbie od przyrody, myśląc, że wiem lepiej. Więc sadownictwo uczy pokory i to trzeba naprawdę doglądać od samego początku i nie tylko się zachwycać, jak pięknie to wiosną wygląda i rośnie, tylko reagować natychmiast i we właściwą stronę to wszystko prowadzić, bo przyroda ma swoje ścieżki i ona wie lepiej, więc nie ma co z nią zadzierać.
1: Myślę, że w tle naszej rozmowy słychać pewnych mieszkańców tego sadu.
0: Jest sporo faktycznie ptaków. Ornitolog ze mnie marny, ale na pewno jest kos. Mamy też sowy, które nocą sobie czynią łowy, bo jeśli jesteśmy już przy faunie, to są też gryzonie, które sobie starają znaleźć miejsce na ziemi, właśnie w naszym sadzie. Zdarzają się też borsuki, proszę sobie wyobrazić. Kwestia zajęcy jest codziennością. Zające sobie hasają tutaj równo. No, to są szkodniki dla mnie, ponieważ obgryzają korę z młodych drzewek, no, czyniąc je podatnym na wszelkie choroby, a niejednokrotnie zając potrafi wykończyć takie drzewko, czy nawet całą kwaterę. No właśnie, no coś przeleciało. A to szpaki, no przecież szpaki nam przeleciały, bo mamy też czereśnie, a to są ogromne wielbiciele czereśni. No, szpak jest pod ochroną. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzają nam się też sarenki, które przez otwartą bramę potrafią sobie wejść i później niekoniecznie chcą wyjść, ale widoki są śliczne, jak na tle zielonego rzędu, sadu, murawy. Widzi się takiego wręcz rudego, młodego jelonka. Super. Ale też to, no, faktycznie są szkodniki, ponieważ objadają końcówki młodych pędów. No to oczywiście skutkuje na zdrowotność drzewek.
1: A my jesteśmy na początku sadu, ale na końcu też są pewnie mieszkańcy.
0: Tak, mamy w jednym z naszych sadów znajdują się pszczoły i świetnie sobie radzą. Wspierają nas, my wspieramy je, ale jeśli jesteśmy przy owadach zapylających, bo taką główną rolę mają pszczoły, to mamy również murarki ogrodowe, które są owadami bardzo, bardzo wspierającymi nas w czasie kwitnienia. A jest to sympatyczny owad, który jest nieagresywny, jest zupełnie samowystarczalny, potrafi sobie radzić w różnych warunkach, a robi świetną robotę, jeśli chodzi o zapylanie.
1: Wyróżnia się Maciejowy sad na tle innych gospodarstw na Dolnym Śląsku?
0: Nie mi to oceniać, ale myślę, że naszą, może nie przewagą, ale sposobem podejścia do klienta, ponieważ u nas można na miejscu wiele rzeczy nabyć, mamy bezpośredni kontakt z klientem i to sobie bardzo klienci cenią. Organizujemy również, szczególnie jesienią, warsztaty dla szkół, dla przedszkoli, gdzie pokazujemy dzieciom i młodzieży, jak się uprawia jabłonie. Takie warsztaty to również zbiór jabłek, aby dzieci mogły zobaczyć, że jabłko faktycznie jest z drzewa, a nie z marketu, więc staramy się być bardzo blisko klienta.
1: Gdzie możemy szukać kontaktu do państwa i szczegółów?
0: W szeroko pojętym internecie, ale my się głównie skupiamy na Facebooku, gdzie zamieszczamy nasze posty z bieżącymi informacjami. Również są filmiki z ciekawostkami, więc warto zajrzeć na naszego Facebooka Maciejowy Sad. Tam są również wszelkie numery kontaktowe. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z wszelkimi pytaniami. Zawsze chętnie odpowiemy.
1: I podejrzewam, że zapraszacie również stacjonarnie tutaj do Lutyni.
0: Jak najbardziej zapraszam również stacjonarnie. Nasz sklep jest czynny od poniedziałku do soboty. Wielu klientów przyjeżdża, również przyjeżdżają z dziećmi, które znajdują tutaj dla siebie atrakcje, czas i zabawę. A w tym czasie rodzice mogą się napić dobrej kawy, a w sezonie letnim również zjeść dobre ciasto.
1: Pytacie klientów, skąd przyjeżdżają?
0: Faktycznie, to jest tak, że wielu klientów już znamy, oni nas, więc to jest taka relacja bliska w efekcie. Bardzo sobie cenimy właśnie tego typu kontakty, ale szeroko. Klienci przyjeżdżają z szerokiego regionu Dolnego.

0: Dolnego Śląska, co bardzo nas cieszy.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Weto prezydenckie do ustawy o podatkach od paliw. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów. Dziś rusza 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiąganych w okresie od marca do grudnia bieżącego roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną.
1: Nowy podatek nie obniża cen paliwa. Ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek.
0: Decyzję prezydenta krytycznie ocenił minister finansów Andrzej Domański. Prezydent Nawrocki zablokował kolejne 4 miliardy złotych dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN, chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw, napisał we wpisie na platformie X szef resortu finansów. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Pasażerów czekają nowe stawki, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
2: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
0: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje ta sama stawka 11 zł. 90 groszy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 4000 muzyków, tancerzy, śpiewaków, twórców ludowych i rzemieślników. Wszyscy wystąpią na tegorocznym 63. Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Największy festiwal folklorystyczny w tej części Europy rusza dziś i potrwa do 2 sierpnia.
4: W tym roku hasłem jest otwórz się na folklor i na folklor otwierają się Żywiec, Szczyrk, Wisła, Maków Podhalański, Łoświęcim i Stebna, Jabłonko w Republice Czeskiej i Ujsoły najbardziej oddalono naszą estradę.
0: Wyliczała przewodnicząca komitetu imprezy Aneta Legierska-Bujok. W Beskidy zjeżdżają kapele z kilkunastu krajów świata, między innymi z Meksyku, Chile, Kolumbii, Bośni i Hercegowiny, Szwajcarii czy Estonii.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Stadion Miejski w Rybniku będzie jutro areną żużlowych zmagań dwóch reprezentacji, Polski i Australii. I chociaż mecz będzie miał towarzyski charakter, te emocji na pewno nie zabraknie. Zawodnicy będą chcieli bowiem udowodnić swoją przydatność w kontekście zbliżającego się drużynowego Pucharu Świata. Kto wystąpi na rybnickim owalu? O tym Marcin Iciek.
5: Liderem biało-czerwonych będzie sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Poza nim trener Stanisław Chomski powołał na to spotkanie Patryka Dudka, Dominika Kuberę, braci Piotra i Przemysława Pawlickich oraz mogącego liczyć na szczególnie ciepłe przywitanie Kacpra Worynę. Barw Australii będą bronić Ben Cook, Ryan Douglas, Jason Doyle, Max Fricke oraz dobrze znani w Rybniku Brady Kurtz i Rohan Tangate.
0: Niedzielne spotkanie w Rybniku ma się rozpocząć jutro o 19.30.
6: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 15, sobota, 25 dzień lipca. Uwaga, już jest gorąco. 28 stopni, odczuwalna nawet 29. Więcej dzisiaj nie zobaczymy, ale jutro, owszem, 31 zapowiadają synoptycy na niedzielę. Do tego wszystkiego delikatny wiatr wieje z prędkością do 20 km na godzinę. W poniedziałek mogą się przytrafić burze. Przyszły tydzień jednak zapowiada się upalnie. 35-36 stopni pod jego koniec.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: W dzisiejszej audycji zabieramy Państwa do przeurokliwej Grędziny. W tej wsi wytwarzane są wrocławskie pierniki, a ze mną jest właścicielka Anna Kuśmierek-Rudy. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Prowadzimy pierniki wrocławskie razem z mężem Jackiem. To jest rodzinna manufaktura, którą prowadzimy już w sumie 20 lat.
1: Tereny przepiękne, znajdujemy się właśnie we wsi. Oprócz pierników tutaj warto wspomnieć, że również macie Ryszarda i Zosię, którzy są nieodłącznym elementem, bo tutaj nawet Ryszard wydaje mi się, że chciał coś powiedzieć.
2: Tak, nasze kaczki są bardzo swobodne w swoich działaniach. Uwielbiają z nami przebywać, bo mamy i kaczki francuskie, i bieguski. I w kolejny rok, gdzie dochowaliśmy się też małych kaczuszek, które czekamy, zobaczymy na kogo wyrosną, ale ogólnie tak, u nas zwierzęta mają imiona.
1: To wracamy do tego tematu wrocławskich pierników. 20 lat to jest kawał czasu. Jakie były początki? Dlaczego zainteresowaliście się piernikami?
2: Wszystko w sumie się wzięło z tego, że ja zawsze gdzieś tam siedziałam w rękodziele, bo jestem po terapii zajęciowej, jestem też pedagogiem specjalnym, więc dla mnie rękodzieło zawsze gdzieś tam było w takim zajęciu, które lubiłam i na święta zawsze starałam się zrobić prezenty sama dla najbliższych. Kiedyś padło na pierniki. Znalazłam książkę, gdzie był fajny, stary przepis i pierwsze powstały takie domki świąteczne, które powędrowały do bliskich. I tak to się w sumie zaczęło, bo później poczta pantoflowa ruszyła. I zaczęłam wypiekać pierniki, takie jakieś ciasteczka malowane. Zaczęłam się uczyć właśnie, jak to dekorować. I tak to wszystko się zaczęło napędzać. To był taki moment po prostu, gdzie zawsze chciałam znaleźć swoją niszę w życiu. Coś, co będę mogła robić sama, co będzie sprawiało mi przyjemność, co będzie pasją. I jak się okazało, pasję można było przekuć w coś, co przynosi też pieniądze. I w sumie tutaj na początku piekliśmy, takie koło zrobiliśmy, bo na początku piekłam w domu i to się zaczęło rozrastać, bo tu zamówienie, tam zamówienie. I stwierdziliśmy, a spróbujemy na Wrocław. I tak znaleźliśmy lokal we Wrocławiu, przy samym rynku byliśmy, przy Kurzym Targu, gdzie była sala warsztatowa, była kawiarnia, był sklepik, więc rozrosło się to w takim naprawdę dużym tempie do pandemii. Przyszła pandemia, no i było co tu robić. I stwierdziliśmy, że wybudujemy się u siebie, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że będziemy musieli się zamknąć. Jesteśmy po prostu już na swoim. A pierniki? Pierniki nas zaczęły fascynować do tego stopnia, że zaczęliśmy grzebać w historii. Bo no, Dolny Śląsk kiedyś pachniał piernikami. I jak się okazało, praktycznie każde miasto na Dolnym Śląsku miało swoje pierniki. Były zakłady, gdzie wypiekano pierniki, byli cukiernicy, którzy wypiekali pierniki. I tak mamy chyba najsłynniejszy piernik, który nam się udało otworzyć, który jest nagradzany, to jest Bomba Legnicka. Właśnie gdzie bracia Müller na przyjazd cesarza przygotowali takową bombę. Niestety najprawdopodobniej cesarz jej nie zjadł, ale właśnie ta bomba powstała i zaczęto ją produkować na skalę tak naprawdę masową, bo jeździła na różnego rodzaju wystawy, później inne zakłady też zaczęły ją produkować, też we Wrocławiu odtwarzano. Tak naprawdę cały Dolny Śląsk później wypiekał bomby, ale niekoniecznie legnickie. A my otworzyliśmy właśnie tą najsłynniejszą bombę legnicką, która w środku ma nadzienie z marcypanu, z konfitury z pomarańczy, które robię sama, oblane czekoladą i posypane pistacjami. Teraz jest szał na pistacje, a okazuje się, że XVIII wiek też były pistacje. I tak to się zaczęło. Później zaczęliśmy odtwarzać kolejne przepisy, a te przepisy mamy dzięki współpracy z naszym przewodnikiem po świecie kulinarnym, Grzegorzem Soblem, który jest znawcą kuchni dolnośląskiej. I dzięki niemu też mamy te przepisy, mamy je potwierdzone historycznie, gdzie to nie jest piernik gdzieś tam z zeszytu babci Zosi, tylko to faktycznie było umiejscowione w danym mieście, często w danym miejscu, gdzie są potwierdzenia, czy w gazetach, czy w jakichś innych publikacjach są przepisy, które później muszę troszkę przełożyć na nasze.
1: zaraz przejdziemy sobie do tych przepisów, do tej bomby legnickiej, też słynnej. Wspomniała pani, że Dolny Śląsk pachniał piernikami. To jak z tymi piernikami jest? Bo myśląc o piernikach, oczywiście, lecimy do Torunia. To gdzie te pierniki miały swój początek w Polsce?
2: Zawsze się śmieję na warsztatach, pytam się dzieci, skąd pochodzą pierniki, a wszyscy Toruń. A ja mówię, a jak myślicie, gdzie była pierwsza wzmianka o piernikach? I wtedy dzieci zaczynają się zastanawiać, no bo skoro nie Toruń, to gdzie? No i padło na naszą Świdnicę. 1293 rok, zapis w kronice Piperatas tortas facientes, czyli ludzie wytwarzający pieprzne ciasteczka. Jak to tłumaczy dzieciom? Jeśli, kochani, nie dodamy do ciasta piernikowego pieprzu, będziemy mieli ciasteczka korzenne, więc wiemy, że w piernikach musi być pieprz. I tak to właśnie wygląda, że tutaj był cały szlak przyprawowy, więc piekarze, cukiernicy mieli dostęp do przypraw. No i jak był dostęp do przypraw, no to jak nie zrobić pierników? I mamy przepisy, bo mamy fantastyczne pierniki z Kamiennej Góry, przepis 1840 roku. I tak też się nazywają, bo staramy się pierniki nazywać od miejsca ich pochodzenia, bo często nie wiemy, jak były nazywane, więc my obecnie po prostu staramy się używać tych nazw miejscowości, czyli mamy pierniki z Kamiennej Góry, mamy pierniczki niemczańskie, mamy właśnie bombę legnicką, niskie konfekty, a także mamy też cudowną białą ślązaczkę, gdzie parę lat temu dorwaliśmy się do książki Henriette Pelc, która opisywała właśnie kuchnię dolnośląską, kuchnię śląską w sumie, i znaleźliśmy cudowne przepisy między innymi na białą ślązaczkę. Taki właśnie biały piernik, nie ciemny, bardzo aromatyczna, bardzo cytrynowa, bo ma w sobie dużo cytryny. I tych pierników tak naprawdę na Dolnym Śląsku była cała masa. Jeszcze do wszystkich nie dotarliśmy. Odkryliśmy ponad 20, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie dotarliśmy do wszystkich.
1: To będzie można utworzyć taki szlak dolnośląskich pierników.
2: Lobbujemy za tym od kilku lat, żeby właśnie taki szlak powstał. Na Dolnym Śląsku jest kilku piernikarzy, którzy też właśnie zajmują się piernikami, ale fantastyczne jest to, że każdy z nas robi coś innego. My stwierdziliśmy, że będziemy grzebać się w historii, bo to jest fajne, odnajdywanie tych starych smaków, tych starych receptur, tych starych książek, które pachną historią. Też często dostaję od ludzi przepisy właśnie, że gdzieś tam babcia od babci dostała i czy by pani to upiekła, bo nam nie wychodzi. No a jak ja coś robię, no to ja to spierniczę, że tak powiem, i piernik z tego wyjdzie.
1: To można tak legalnie używać słowa po prostu spiernikowania.
2: Tak, dokładnie, bo tu no pierniki robimy.
1: Czym się różnią te przepisy? Jak państwo grzebią w tej historii, doszukują się tych przepisów, to jak one się różnią między sobą?
2: Często skład jest inny, ale zawsze się śmieję, że ostatnio jak widzę stary przepis, gdzie mamy migdały, cytrynę i pomarańcze, no to już wiem, że to jest taki XVIII wiek. Bo w tym czasie to gdzieś tam było właśnie popularne, takie dodatki do pierników, co zawsze gdzieś mi się z tyłu lampka świeci, gdzie byłam mała i pamiętam, mój sąsiad przywoził mi zielone banany, bo nie były dojrzałe. I ja mówię, jak oni dawniej mieli takie właśnie rzeczy, gdzie ja jako małe dziecko tego nie było po prostu w sklepach. A to się okazuje, że w tamtych czasach to wszystko prężnie działało, przyprawy przypływały, cały szlak pięknie tutaj działał i to było dostępne. Czym się różnią? Tutaj zawsze była rywalizacja i każdy starał się, żeby jego piernik był najlepszy, najbardziej wykwintny, więc te dodatki są po prostu różne, bo i właśnie ja mówię, pistacje.
1: To powiem szczerze, jest dużym zaskoczeniem.
2: Tak, zawsze się śmiejemy, że jeśli chodzi o pierniki, to są takie dwa światy. Pierwszy jest pierniki takie figuralne, które zawsze mówię na warsztatach, że to były takie pierniki, które można było sobie powiesić na ścianie, a jak ktoś potrzebował wbić gwoździa, to mógł użyć piernika, bo one były twarde. Po prostu były twarde, pięknie odwzorowane z form, gdzie formy przedstawiały różne postacie, różne sytuacje, które były dawane w prezencie. I przełom nastąpił w momencie, gdzie wynaleziono proszek do pieczenia. I wtedy zaczynały powstawać pierniki tak zwane miękkie, które można było zjeść. Później kolejny etap to jest bomba legnicka, gdzie bracia Miller nawiązali współpracę z firmą, która produkowała czekoladę, którą można było oblać pierniki, więc zaczęły powstawać pierniki oblewane czekoladą. Nie tylko czekolada w kostkach czy jakieś tam pralinki, tylko właśnie czekolada, którą można było oblać. Więc też zaczęły powstawać pierniki w glazurze. I każdy taki motyw po prostu sprawiał, że te pierniki były coraz bardziej bogatsze w swoim smaku, w swoim wyglądzie. I tak to wygląda. Postęp czyni, że te smaki gdzieś tam były coraz bardziej bogate. Ale też mamy na przykład takie pierniki wiejskie, które są na melasie, z maślanką, z koprem włoskim, czyli takie proste pierniki. A z drugiej strony mamy taką bombę legnicką, która ma marcepan w środku, konfiturę z pomarańczy, więc to są też takie dwa światy, gdzie każdy po prostu starał się z tego, co miał, zrobić to, co najlepsze.
1: Było coś, co odkrywając te przepisy, zszokowało?
2: Szokować nie, zaskakuje. Zaskakuje, bo ja kocham te stare przepisy za to, że ich smak jest wielowymiarowy. Tam nie ma takiego płaskiego smaku, które mamy obecnie w większości słodyczy, które są dostępne w sklepach, tylko właśnie wgryzając się przechodzimy przez kolejne etapy po prostu uwalniania się przypraw, uwalniania się dodatków i to jest fajne, zaskakujące w piernikach.
1: Niektóre przepisy, sięgając z takich odległych czasów, przekładając na współczesne, są nie do zjedzenia. Ale to ewidentnie nie tyczy się pierników.
2: Zdecydowanie nie, bo pierniki były słodkościami. A jak zepsuć słodkości?
1: Właśnie, czy się da zepsuć słodkie?
2: Raczej się nie da, bo tam te przepisy, one nie są specjalnie skomplikowane. Czasami można się zastanowić nad dodatkami, po prostu woda różana, która występuje w niektórych piernikach. Ale obecnie żyjemy w takich czasach, że te produkty są dostępne i nie ma z tym problemów. W innych, no to się śmieję często, jak patrzę na przepisy, bo też mam stare książki kucharskie, na przykład na mięsiwo. No niektórego mięsa już się nie kupi w sklepie, a kiedyś to było popularne. I dlatego zapewne w kuchni ogólnej jest problem właśnie z odtworzeniem tych smaków. Poza tym, jak dobrze wszyscy wiemy, w ciągu tych kilkuset lat smaki się też zmieniają. Więc coś, co nam teraz smakuje, w tamtych latach mogło ludziom nie smakować. I tak samo to, co wtedy smakowało, nam może nie smakować. Mamy też inne kubki smakowe. Jemy inne rzeczy, inne smaki sobie wyrabiamy. I tak to wygląda, że są rzeczy, których faktycznie nie da się odtworzyć. Nie dotyczy to pierników.
1: Powiedziała pani bardzo ciekawą rzecz, że wgryzając się w piernik, wchodzimy w warstwy smakowe, a teraz mamy taki bardziej płaski smak w dzisiejszych czasach. To też bardzo ciekawa historycznie rzecz.
2: Bo pierniki wymagają cierpliwości. To nie jest ciasto, które się zrobi i wrzuca do pieca i się piecze. Ciasto zawsze musi poleżeć, odpocząć. Te smaki muszą się przejść, więc tutaj to jest ta wieloetapowość, która powoduje, że właśnie te smaki powoli później się ujawniają, a nie tak jak teraz to, co ogólnie mamy dostępne, to jest szybkie. To jest szybkie, bo czasu jest mało, to wszystko wymaga czasu, więc to jest troszkę inna historia.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: To przejdźmy w takim razie do pracowni i poznajmy, albo spróbujmy poznać tą recepturę tego piernika wrocławskiego. Ale pięknie pachnie, czuć, że tu jest serce.
2: Tak, jesteśmy właśnie w miejscu, to jest malutka pracownia, gdzie sobie po prostu sama piekę. Obecnie nie mam nikogo do pomocy.
1: Czyli pani jest takim mózgiem operacji tutaj.
2: Tak, i czasami się śmieję, że dochodzę do punktu, gdzie sama się kontroluję. I to wtedy fajnie wygląda, bo chodzę i mówię, zrobiłaś to, przygotowałaś to, a dodałaś wszystko. I wtedy wiem, że kontrola się odbyła i wszystko jest okej.
1: Zacznijmy od początku, od tej receptury. Jak zrobić dobry piernik?
2: Półprodukty. To musi być dobra mąka, miód niekoniecznie ze sklepu, tylko z pasieki. Przyprawy też najlepiej sobie przygotować samemu tą mieszankę przypraw, bo to, co jest w sklepie, niestety w torebce jest im i mąka, i cukier, który jest niepotrzebny w takich przyprawach. Nawet lepiej sobie kupić mielone przyprawy i po prostu je wymieszać, jeśli ktoś nie ma możliwości ich zmielenia. I serce, które się w to wkłada.
1: My tutaj mamy różnego rodzaju formy, wałki.
2: Tak, bo to właśnie mówię formy, bo dzisiaj jeszcze właśnie bomby będę piekła, które jutro jadą właśnie i do Wrocławia, i do Legnicy, więc bomby tak praktycznie

0: ze świeżego, żeby nie przemączyć. Bo jeśli chcielibyśmy uzyskać taką konsystencję, jak mamy obecnie, pracując ze świeżym ciastem, musielibyśmy dodać dużo mąki. A to sprawiłoby, że byłyby twarde. A to tak nie o to chodzi.
1: Jakie pierniki tutaj wytwarzacie? Już wspomniana bomba legnicka kilka razy w naszej rozmowie, to może od niej zacznijmy.
0: Tak, właśnie pierwszym historycznym piernikiem, który otworzyliśmy, to jest bomba legnicka. W międzyczasie też wypiekaliśmy takie pierniki tradycyjne, bo wypiekamy pierniki takie tradycyjne i historyczne, to jest takie rozgraniczenie. Pierniki tradycyjne powstają na bazie ciasta, gdzie jest dużo miodu, dużo masła, są przyprawy i różne dodatki, bo robimy pierniki właśnie z czekolada z pomarańczą na święta, bardzo fajny smak, czy z suszoną śliwką, czy z żurawiną, z migdałami, orzechami włoskimi, nawet z lawendą pierniki powstają. I to tak właśnie, to jest taka działka pierników tradycyjnych, które wypiekamy, czyli jest ciasto takie bazowe, gdzie dodajemy po prostu kolejne dodatki i powstaje dany smak. Bardzo często nasi klienci nam podpowiadają, pani Ania, a może z takim dodatkiem? No to właśnie gdzieś tam staramy się robić. Też bardzo fajnym piernikiem, takim typowo związanym z Wrocławiem, jest piernik lezinga. Tutaj mam taką paczuszkę. Tu mam właśnie foremki do lezingów. Tu są takie malutkie, większy. I największy.
1: Do lezingów, czyli widzimy tutaj postać
0: tak,
1: mędrca jest... takiego.
0: Tak, a czy to jest mędrzec, to byśmy dyskutowali, ponieważ Gordkar Efrain Lezing był człowiekiem, który miał dwa oblicza. Pierwsze był doradcą, gdzieś był pisarzem, a jego wieczorne życie, no... Lepiej czasami o nim nie mówić. Ogólnie lubił zaszaleć. A mieszkał u piernikarza we Wrocławiu. Gdzieś uczył też jego córki, ale jego zachowanie nie spodobało się właśnie piernikarzowi, bo ten przechodził nad ranem, nie dawał się wyspać, często były jakieś awantury. I właśnie piernikarz postanowił zrobić jego karykaturę. I upiekł pierniki i wystawił je właśnie na jarmarku we Wrocławiu. I jak hasło głosi, zemsta słodka jak piernik lezinga. I właśnie wypiekamy pierniczki w takiej formie karykatury.
1: One są w jakimś konkretnym smaku?
0: Właśnie to jest tak, że nie na wszystkie przepisy mamy dokładny smak. Wiemy, że on był właśnie piernik lezinga i ja sobie go zrobiłam, że wszędzie był ten migdał i ta pomarańcza i cytryna, więc jego zrobiłam właśnie z dodatkiem mielonych migdałów i pomarańczy. I w tej formie takiej małej, w takich, co idzie do paczek, jest jeszcze oblany takim lukrem na bazie soku z pomarańczy. A jeśli chodzi o takiego z formy, no to też właśnie jest z cytryną i z pomarańczą, ale właśnie wygląda jak taki piernik figuralny.
1: Mamy bombę legnicką, mamy piernika lezinga i co jeszcze?
0: No to tak jak wspominałam, biała ślązaczka, typowy biały piernik, mamy pierniczki z Kamiennej Góry z 1840 roku, mamy pierniczki niemczańskie z dodatkiem kopru włoskiego, bardzo fajny przepis, mamy pierniczki od śląskiego chłopa, gdzie zawsze każe dzieciom powtórzyć Schlesische Bauernbissen i sobie łamią języki. Schlesische Bauernbissen, czyli pierniki od śląskiego chłopa, czyli takie wiejskie właśnie pierniki na melasie z maślanką, z koprem włoskim. Mamy też pierniczki z Polkowic na bazie mąki żytniej pełnoziarnistej z dodatkiem mąki pszennej, oczywiście migdały, cytryna i pomarańcze. Mamy też pierniki właśnie z książki Henriette Pelc. Mamy różne właśnie takie w formie takich pieprznych pierniczków, gdzie jest dużo białego pieprzu, no bo piernik musi zawierać pieprz. Mamy też pierniczki z Wałbrzycha, mamy właśnie pierniczki od księżnej Daisy, gdzie historia głosi, że księżna w okresie przedświątecznym chodziła i rozdawała dzieciom pierniczki w różnych kształtach. Więc i takowe pierniczki pieczemy. I też właśnie pieczemy, jeśli chodzi o Wałbrzych, węgielek wałbrzyski, który jest z wiśniami, z rumem na bazie mąki żytniej pełnoziarnistej z dodatkiem mąki pszennej, właśnie oblany czekoladą.
1: Wszystko brzmi bardzo smacznie i kubki smakowe słuchając tego same szaleją.
0: Tak, też czasami wychodzimy gdzieś tam poza Dolny Śląsk, bo mamy też pierniki islandzkie, mamy też pierniki z książki dla emigrantów z Wielkiej Brytanii do Australii, nazwaliśmy je właśnie aborygenami. To są pierniczki aborygeńskie, które są z dużą ilością imbiru na melasie. Są właśnie taki smak, że często ludzie pytają się, a tu jest czekolada? Melasa, żadna czekolada. I czekolada przechodzi w imbir. Jak mój mąż zawsze mówi tak, bo tu nie czuć przypraw, a mówię, poczekaj chwilę. I dopiero ten imbir się ujawnia.
1: Jest jeszcze jakiś region w Polsce tak bogaty historycznie w pierniki? Bo Toruń już wyeliminowałyśmy.
0: Tak, ogólnie pierniki były, jeśli patrzysz na

0: obecną Polskę były wypiekane na całym terenie, bo i w Szczecinie, i na Śląsku też były przepisy. Ale ja zawsze mówię, że Dolny Śląsk ma to szczęście, że Wrocław był wielonarodowościowy, a więc te smaki tutaj też się mieszały. I dzięki temu kuchnia Wrocławia jest taka bogata, że właśnie, czy to śląskie niebo, które jest w restauracji wrocławskiej. I tak naprawdę kuchnia dolnośląska jest bardzo bogata, tylko trzeba ją odkryć.
1: Jak już dotykamy tematu odkrywania, nad czym Państwo teraz pracują? Czy jest coś, co byście chcieli odkryć?
0: Teraz ogólnie staram się bardziej skupić na Wrocławiu i gdzieś tam szukamy tych przepisów, ale tego nie będę zdradzać.
1: To czekamy na informację, na sygnał od Państwa, jak się coś uda. Przede mną jest ilustrowana książka kucharska. Wygląda na to, tak, że tak, troszkę tak. Wysłużyła się już.
0: Tak, bo to jest książka, którą dostałam. To jest właśnie poradnik kucharski. To jest książka, jeśli się nie mylę, ona jest gdzieś tam 1800 będzie nawet. Tutaj są też przepisy na pierniki właśnie, są jakieś baby, ale najbardziej się ubawiłam w tej książce na rosół na zimno.
1: Rosół na zimno? Kto to widział?
0: Tak, tak, tak. No przepis dla mnie lekko kosmiczny i dlatego pewnie nie wszyscy by teraz chcieli to zjeść, ale właśnie są przepisy i tak na przykład, mamy nawet lody. Można było lody wtedy zrobić? Można było zrobić. Przepisy, jak pani widzi, są bardzo ogólne.
1: Tak, właśnie tutaj jest wszystko.
0: Tak, jest wszystko. Zaraz sobie właśnie znajdziemy. Tu mamy ciasto drożdżowe, babki, marcepany, torty. I na przykład mamy pierniki z pszennej mąki. W kwarcie miodu wsypać funt białej pszennej mąki, wycierać długo do zbielenia masy. Do tego wbić po jednemu rozcierającym 8 żółtek, skórkę utartą z cytryny, trochę tłuczonego cynamonu, z białek ubić pianę i ostrożnie zmieszać z resztą masy. Papieru zrobić skrzyneczki, wstawić je na blachę i wlać w nie masę. Przybrać tłuczonymi migdałami i wstawić w gorący piec. No przepis teraz, a ja już wiem, że
1: gorący tłumacząc piec, właśnie, tłumacząc.
0: Tak, gorący piec, czyli mamy jakieś 180 stopni bez termoobiegu, bo wtedy nie używano termoobiegu. No kwarty, funty już sobie umiem przeliczyć, pomimo że jestem typowym humanistą, to te rzeczy ogarniam. I taki przepis jestem w stanie sobie przełożyć na nasze, czyli jestem sobie w stanie odtworzyć przepis. No i na takich rzeczach głównie staramy się działać, bo przepisy czasami dostaję takie bardzo ogólne, ale już mając to doświadczenie, wiedząc jak przepis powinien wyglądać, jestem w stanie go przełożyć.
1: Czy można Was odwiedzić tutaj w pracowni?
0: Można nas odwiedzić, prowadzimy warsztaty, więc zapraszamy grupy, bo mamy salę przygotowaną warsztatową na tak 40 parę osób. Też zaczęliśmy od niedawna formułę z ogniskiem, czyli można przyjechać.
1: Ale nie pieczemy pierników na ognisku?
0: Nie. Nie, jak patrząc, jak czasami niektórzy robią kiełbaski, to mogłyby się spalić.
1: Czyli można Was po kontakcie z Wami odwiedzić, przyjechać i zobaczyć, jak to ta wytwórnia jest prowadzona, jak to wygląda.
0: Tak, bo tutaj na miejscu też prowadzimy zagrodę edukacyjną. Jesteśmy też w sieci zagród edukacyjnych, więc też mamy ofertę właśnie, gdzie można przyjechać i sobie samemu upiec pierniki. Nie tylko kupić, nie tylko zjeść, wypić kawę, tylko właśnie przyjechać i sobie samemu upiec i zabrać.
1: O historii piernika dolnośląskiego opowiadała Ania Kuśmiarek-Rudy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również serdecznie. Zapraszamy w odwiedziny.
2: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
3: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: No i tak łagodnie wchodzimy sobie w godzinę 16, 29 stopni, więcej dzisiaj nie będzie, jutro szykujmy się na 31, ale faktycznie piekło i upały nadchodzą. Czwartek, piątek w tym tygodniu to 35-36 stopni, wygląda na to, że koniec lipca i początek sierpnia to faktycznie będzie bardzo upalny. To też nie ukrywajmy, wyczekiwany, wiele osób w końcu chce pojechać gdzieś na wakacje i troszeczkę skorzystać z pięknej pogody i będzie ku temu jak najbardziej okazja. A jeszcze chciałem powiedzieć, że przed chwilką przez okno widziałem walczących rycerzy. Serio, serio, nic mi się nie pomyliło. O tym wam zaraz wspomnę w Radiu Rodzina, bo i dziś, i jutro rycerze tutaj na Ostrowie Tumskim się pojawiają.
1: Tu Radio Rodzina.

Na taką pogodę idealne dźwięki Fun Loving Criminals na antenie Radio Rodzina. 14 minut po godzinie 16. Wspomniałem, że przez okno widziałem, jak się rycerze tłuką, i to prawda. Nawet widziałem, jak taki młody chłopak próbował do tarczy strzelić z łuku. No nie trafił niestety. Ale wy też możecie spróbować swoich sił i popatrzeć, czy na modę średniowieczną, czy zobaczyć obyczaje, czy pokazy walk rycerskich, bo to wszystko w piastowskiej pieczęci. Tutaj jak się idzie na Ostrów Tumski, obok kościółka świętego Idziego, biały mur taki, i za tym murem właśnie piastowska pieczęć na Ostrowie Tumskim. Dziś od 12 i jutro również od 12 właśnie Festiwal Piastowski we Wrocławiu, kolejna edycja, więc miłośników tego okresu serdecznie zapraszamy. A i na Ostrowie dziś wyjątkowy koncert, o tym za chwilę.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

0: oj to może troszkę się kiedyś nabroiło, bez przesady. WW, 32 minuty po 16. Podróż w czasie, bardzo proszę, muzyczna podróż w czasie przed nami. Czyli teraz zobaczymy, co działo się, jeżeli chodzi o muzykę na przestrzeni lat 25 lipca. Proszę bardzo, przed nami. Dum, dum, dum, dum, dum.
1: 25 lipca 1960 roku Roy Orbison zdobył drugie miejsce amerykańskiej listy piosenką Only the Lonely. Był to jego pierwszy wielki przebój. Utwór został wcześniej odrzucony przez duet Everly Brothers oraz Elvisa Presleya. Orbison postanowił zatem nagrać go osobiście.

W 2003 roku, w wieku 46 lat, zmarła Grażyna Świtała, piosenkarka i kompozytorka. Profesjonalny debiut zaliczyła w 1970 roku na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Miała wtedy zaledwie 16 lat. Założycielka i prezes fundacji Naprawdę Czeka Ktoś, organizatorka festiwalu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

25 lipca 1970 roku duet The Carpenters wprowadził na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych singiel z kompozycją Close to You, piosenka autorstwa Hola Davida i Berta Bacharacha.

0: wykrzykując kopelat!
1: W 1980 roku w Moskwie w wieku 42 lat zmarł Władimir Wysocki, pieśniarz, poeta i aktor. Wystąpił w 28 rolach filmowych, 20 teatralnych i napisał ponad 500 wierszy. Swoją twórczością wpłynął także na twórców m.in. w Polsce, gdzie w jego pieśni wsłuchiwał się Jacek Kaczmarski.
0: Co żywią się krwią świeżą, nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęp, nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dła.

25 lipca 1981 roku zespół Air Supply umieścił na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych balladę The One That I Love. Był to jedyny przebój numer jeden tej formacji na amerykańskim rynku.

1983 roku zmarł Jerome Morose, kompozytor muzyki symfonicznej, teatralnej, filmowej i telewizyjnej. Jego najbardziej znaną ścieżką dźwiękową są kompozycje do filmu Wielki Kraj z 1958 roku, za które był nominowany do Oscara w kategorii Najlepsza muzyka oryginalna.

0: nieczułych pocałunków, gorących nocy jasnych dni.
1: 25 lipca 2020 roku w wieku 98 lat zmarł Bernard Ładysz, śpiewak operowy. Występował na całym świecie, od Australii przez obie Ameryki po Chiny. Był jedynym polskim śpiewakiem, który śpiewał z Marią Callas.

miałem zaprosić na koncert, no to w takim razie już teraz Państwa zapraszam na koncert 16.47. To idealny moment, żeby zacząć się szykować. A co to za okazja? Już Państwu mówię. Otóż jest to koncert na Ostrowie Tumskim w Kościele Świętego Krzyża i będzie to wyjątkowe wydarzenie w ramach Wieczorów Tumskich, bo posłuchamy oratorium Eliasz Mendelssohna. W imponującej absolutnie obsadzie, uważajcie, na scenie w świątyni wystąpi 100 wykonawców, a wy tam możecie też być i tego wszystkiego posłuchać dziś o godzinie 18. Radzę troszkę wcześniej być, to wtedy będziecie jeszcze mogli w jakichś lepszych miejscach przebierać, a tak to staniecie gdzieś tam tylko w tyłku, ale mimo wszystko warto moim zdaniem się zainteresować tym wydarzeniem dziś. Pogoda piękna, spacerek jest, w kościółku chłodniej troszkę i przyjemnie.

liścia niby płomyk. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny film.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
5: Gorąco, cieplutko, przyjemnie, słoneczko świeci. Tak powinno być, 28 stopni, wiatr 17 km na godzinę, na niebie praktycznie bezchmurnie. Jutro jeszcze cieplej, jeszcze słoneczniej, 31 stopni. Delikatne ochłodzenie w poniedziałek, ale później już pełnia lata 30-35, a nawet w piątek podobno 36 stopni na termometrach. Mamy zobaczyć.
6: Tu Radio Rodzina.

Był taki dowcip kiedyś o baseballu, znaczy dowcip, może bardziej żart, że w Polsce się sprzedawało bardzo dużo kijów do baseballa, a piłeczka ani jedna. No ale te czasy już się zmieniły, teraz naprawdę gramy w baseball i że nawet liczymy się w świecie. Będziecie mogli się o tym zresztą przekonać. 27 lipca we Wrocławiu rozpoczyna się Mistrzostwa Europy w baseballu grupy B. Aspirujemy już do A, także spokojnie. Zaczynamy od meczu z Norwegią i podobno mamy duże szanse, żeby wygrać. Zresztą możecie przekonać się sami. Mecz zaczyna się o 18:30 i wstęp jest darmowy, więc warto przyjść i zobaczyć, co coś takiego Amerykanie widzą w tym sporcie, bo to oni go przede wszystkim kochają. Gdzie idziemy? Jest stadion baseballowy specjalny, nowiutki, pachnący przy ulicy Niepodległości 6. Idźcie i kibicujcie głośno, niech nasi wygrają.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

A jeśli szukacie dobrego kina, ale w waszym portfelu pustka, to nic prostszego. Kino pod gwiazdami was zaprasza i to na, w sercu naszego miasta, czyli na wrocławskim rynku. Przypomnę, tam z okazji kina Nowe Horyzonty najlepsze filmy możecie obejrzeć. Dość ambitny repertuar przedstawiony. O godzinie 21.30 zawsze należy się tam udać, zawsze kiedy jest film. Dziś akurat 25 będzie Wartość sentymentalna pokazywana. Jutro Tajemniczy ogród Agnieszki Holland. Całą rozpiskę, co będzie się działo i jakie filmy można zobaczyć, znajdziecie chociażby na wrocław.pl. Można też swoje krzesełko przynieść, no. Jakby nie było miejsca.

Maciej Staniak z tej strony mikrofonu. No, mogę powiedzieć, że delikatnie się z Państwem żegnam, ale żegnam się zapraszając na mszę z Wrocławskiej Katedry, która o godzinie 18 będzie u nas transmitowana, więc za kilkanaście minut się już pojawi. Zapraszam na nią serdecznie, a ze mną usłyszymy się jeszcze jutro.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Kochani, każda msza święta jest spotkaniem z Panem i uobecnieniem tajemnicy Jego Królestwa. Święty Paweł zapewnia, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy miłują Boga, a Jezus w Ewangelii porównuje Królestwo Niebieskie do skarbu i drogocennej perły, co zachęca nas, byśmy walczyli o to, co przynosi dobre owoce w naszym życiu. Z taką intencją stajemy, o to chcemy Pana Boga prosić, dziękując za cały przeżyty tydzień, wchodząc w świętowanie czasu niedzieli. Tę najświętszą ofiarę sprawujemy w dwóch następujących intencjach. Pierwsza, za świętej pamięci Franciszka Bąk w trzecią rocznicę śmierci i za zmarłych jego rodziców Annę i Wincentego Bąków. Druga intencja, w intencji Oli z okazji 16 urodzin, z podziękowaniem za dotychczasowe lata życia oraz z prośbą o dobrą i bezpieczną przyszłość pod opieką Bożą. A na początku tej najświętszej ofiary uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca. A ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć, ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżnienia dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych. Oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto Słowo Boże.

przeto więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze. Dlatego

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała ze wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Myślę, drodzy, że bardzo dobrze są znane nam słowa Jezusa w innej części Ewangelii. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Tak moglibyśmy skomentować te trzy przypowieści o skarbie, o perle i o sieci. W ten sposób można podsumować. I zobaczcie to pytanie, czy to stwierdzenie, tam jest skarb Twój, gdzie serce Twoje, rzeczywiście w naszym życiu się sprawdza. Pytanie o to, co jest najważniejsze w moim życiu. Za czym tak ciągle biegnę? Za kim? Za czym tak ciągle biegnę w moim życiu? Ile razy nam się zdarza właśnie w tej bieganinie powiedzieć, a właściwie to ja już nie wiem, za czym ja biegnę. Właściwie to już nie wiem. Tak po prostu wszyscy i ja też tak w kółko. Dzisiaj w pierwszym czytaniu Kościół stawia przed nami postać króla Salomona, syn króla Dawida, tego króla, któremu Bóg obiecał, że jego potomstwo będzie na wieki, że właśnie od niego, z jego potomstwa wyjdzie Mesjasz, Zbawiciel Pan. Dawid umiera, jego miejsce zajmuje Salomon. I jesteśmy w przededniu tego momentu, kiedy Salomon ma być namaszczony na króla. I ta nocna modlitwa Salomona jest niezwykle dla nas ważna. Kiedy Salomon modli się nie o bogactwo, nie modli się o długie lata panowania, nie modli się o dobre zdrowie, ale prosi o bardzo cenny dar, który będzie mu potrzebny właśnie w tym, by był dobrym królem, o mądrość, żeby umiał rozsądzić, żeby umiał dobrze zadecydować, żeby umiał dobrze rządzić. Historia mówi, że czasy Salomona w Królestwie Izraela to czasy, kiedy lud żył w pokoju. Oprócz tego daru, tej mądrości, Bóg dał jeszcze jeden dar. Właśnie czas pokoju. I popatrzcie, w świecie, w którym przychodzi nam żyć, te dary są nieocenione, są niezwykle nam potrzebne. I trzeba prosić właśnie o te dary, które nie przemijają. O miłość, o mądrość, o pokój, najpierw w swoim sercu, w swojej rodzinie, w swoim środowisku, w naszym mieście, w naszym państwie, w Europie i na całym świecie. Modliliśmy się na początku tej mszy świętej takimi słowami. Posłuchajcie jeszcze raz tej modlitwy. Boże, obrońco ufających Tobie. Bóg, który jest obrońcą tych, którzy Mu ufają. Bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie, że jak stawiamy tylko na siebie albo na innego człowieka, to nieraz się rozczarowaliśmy. Spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami, Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Ta modlitwa mówi nam bardzo wyraźnie, kto jest naszym Panem, kto jest naszym Królem, że właśnie pod rządami Bożymi, pod tym, kiedy wybieram Boga na mojego Pana, mogę używać dobrze rzeczy przemijających i nie zapominać o tym,
że jestem powołany do wieczności z Bogiem. Amen.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W jednego Pana Jezusa Chrystusa,
1: Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło z światłości.
0: Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojc, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych
1: i życia wiecznego
0: w przyszłym świecie. Amen. Wdzięczni za dar Królestwa Bożego, zanieśmy nasze prośby do miłosiernego Boga.
2: Módlmy się za Kościół Święty, aby głosząc Ewangelię ukazywał wiernym prawdziwe piękno i wartość Królestwa Bożego jako skarbu, którego warto szukać i zdobywać za wszelką cenę. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby podejmowali decyzje wspierające osoby starsze, zapewniając im godne warunki życia, opiekę i możliwość dzielenia się mądrością z młodszym pokoleniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za dziadków i osoby starsze, aby cieszyli się miłością i wdzięcznością swoich rodzin, a ich życie było pełne pokoju, zdrowia i radości płynącej z bliskości Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych, aby w starszym pokoleniu dostrzegali świadków wiary i źródło życiodajnej mądrości, ucząc się od seniorów miłości, wytrwałości i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Oli z okazji 16 urodzin z podziękowaniem za dotychczasowe lata życia oraz z prośbą o dobrą i bezpieczną przyszłość pod opieką Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za naszych dziadków i osoby starsze z naszych rodzin. Módlmy się również za Franciszka, Annę i Wincentego, aby za swoje życie pełne trudu i oddania zostali nagrodzeni wiecznym szczęściem w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli gotowi poświęcić to, co przemijające, dla Królestwa Bożego i dzielili się Jego radością z innymi, budując wspólnotę wiary i miłości. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty w swoim Synu objawiasz nam wartość Królestwa, które przewyższa wszystko. Wysłuchaj naszych próśb i obdarz swoją łaską, abyśmy zawsze pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa.

objawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniami.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich przymierza, zbawienia i dziękujemy Tobie, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, szczególnie świętym Jakubem, patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę wysłać ogłoszeń. W dniu dzisiejszym do północy jutrzejszego dnia, 2 sierpnia, przypada odpust porcjunkuli, który możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami. Stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzenie Kościoła, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach papieża. Myślę, że większość z nas te warunki spełnia. Jeszcze trzeba się pomodlić w intencjach papieża. Ten odpust można ofiarować za siebie albo za zmarłych w czyściu cierpiących. W kolegiacie Świętego Krzyża w tej chwili odbywa się wieczór tumski. Jest wystawione oratorium Eliasz Mendelssohna. Jak ktoś ma czas i chciałby tam zajść, to serdecznie zapraszam. Wstęp jest wolny. Można posłuchać dobrej muzyki. To trwa długo, bo to się zaczęło o godzinie 18:00, skończy się o 20:30, więc można chociaż na chwilkę tam zajść, delikatnie, spokojnie i posłuchać tego koncertu, a kto wytrwa do końca, jeszcze lepiej. W Kolegiacie Świętego Krzyża trwa też festiwal Non Sola Scripta. Koncerty odbywają się każdej niedzieli lipca i sierpnia o godzinie 19:00. Koncerty są biletowane. W tym tygodniu w liturgii przeżywamy w środę wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza, w piątek wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, w sobotę wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguori. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, w sobotę msza święta o niepokalanym sercu Matki Bożej o godzinie 9:00, następnie modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych. Do Wrocławia przybędą relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martin. W Karmelu Wrocławskim będzie je można nawiedzić w dniach 28 lipca od godziny 20:00 do 3:00 rano i 20.

0: do 9 lipca od godziny 6 rano do godziny 16 w kościele pod wezwaniem opieki świętego Józefa w dniach 30 lipca do godziny 10 do 31 lipca. Informacje szczegółowe są na plakatach w gablotach. Zapraszamy do grupy duchowych pielgrzymów 46 pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Zapisy w zakrystii katedralnej. Wpłata na materiały dla duchowych pielgrzymów wynosi 20 zł. Gorąco prosimy też o zachowanie abstynencji w miesiącu sierpniu, miesiącu rocznic narodowych. Abstynencję oferujemy za tych, którzy mają problem alkoholowy i za ich najbliższych oraz w intencji pokoju na całym świecie. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz jest jeszcze ostatni numer tego drukowanego wydania miesięcznika Nowe Życie. Już więcej się nie będzie ukazywał w takiej wersji. Będzie tylko na stronach internetowych, więc nawet na pamiątkę warto zabrać, że to był ostatni właśnie drukowany numer tego naszego miesięcznika Archidiecezji Wrocławskiej. Bardzo dziękuję Pani, że Pani podeszła tam do tej osoby, że Pani się odważyła. Dziękuję za to, że właśnie nie jesteście, jesteście na siebie wrażliwi, że nie jesteście obojętni, że nie podchodzicie w ten sposób, że a co mnie tam obchodzi. Życzę spokojnego wieczoru, spokojnej nocy, błogosławionej niedzieli, udanego tygodnia. Niech Pan Bóg wszystkich nas ogarnia swoim błogosławieństwem. Pan z Wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciwko kości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Gitara Jarosław Treliński.

0: Reklama.
1: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
2: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
3: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
3: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja@mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
3: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
5: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To Wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie. Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludzkością. Jezus Chrystus, przypomniał Leon XIV azjatyckim biskupom. Stolica apostolska ma nowego obserwatora przy ONZ. Został nim pochodzący z Libanu arcybiskup Christoph Zakia El Kassis. Papież mianował biskupa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludzkością, przypomniał papież w wideo przesłaniu do azjatyckich biskupów, którzy obradują w tych dniach w Dżakarcie. Papież wezwał tamtejszy kościół, by był znakiem obecności Boga w społeczeństwach naznaczonych podziałami.
2: Wzywając Filipa i Natanaela, by poszli za nim i stali się jego uczniami, nasz Pan wskazuje na siebie jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludzkością. Jako jego dzisiejsi uczniowie wiemy, że Jezus jest nie tylko źródłem naszej komunii z Bogiem, ale także nas między sobą.
1: Leon XIV zachęcił też azjatyckich biskupów, by rozwijali w swych kościołach kult Najświętszego Sakramentu.
2: W niedawnej encyklice Magnifica Humanitas napisałem, że chrześcijańska sprawiedliwość czerpie swoje źródło z tajemnicy Chrystusa i wypływa z naszej komunii w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Z tego powodu pragnę zachęcić Was do dalszego promowania duchowości eucharystycznej w Waszych kościołach lokalnych, czyli duchowości jedności kościelnej zakorzenionej w miłości, która wypływa z daru naszego Pana w Eucharystii.
1: Stolica apostolska ma nowego stałego obserwatora przy ONZ w Nowym Jorku. Papież mianował na to stanowisko arcybiskupa Christopha Zakie El Kassisa, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jemenie. Zastąpi arcybiskupa Gabriela Cacci, którego Leon XIV mianował w marcu nuncjuszem apostolskim w USA. Arcybiskup El Kassis pochodzi z Libanu, należy do kościoła melchickiego. Papież mianował biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Biskup Nitkiewicz od 2009 roku jest ordynariuszem sandomierskim. Wcześniej przez niemal 20 lat pracował w Stolicy Apostolskiej. Był między innymi podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Jutro do Prostyni w diecezji drohiczyńskiej przyjadą małżonkowie proszący o dar potomstwa, rodziny dziękujące za dzieci oraz parę, które odnowią małżeńskie przyrzeczenia. Diecezjalna pielgrzymka małżeństw i rodzin odbędzie się w jedynym w Polsce sanktuarium Trójcy Przynajświętszej, miejscu objawień świętej Anny, mówi ksiądz Józef Poskropko, kustosz sanktuarium.
3: Zapraszam wszystkich, którzy chcą właśnie przedstawić swoje prośby przez przyczynę świętej Anny, Bogu w Trójcy Przenajświętszej do naszego sanktuarium na odpust ku czci świętej Anny, połączony z tą 17. diecezjalną pielgrzymką małżeństw i rodzin. Jest właśnie takie u nas też powiedzenie, nie nasze, ale błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który był związany z Prostynią. Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Galaktyki mądrych słów upadają dzień po dniu bez echa w morza przestwórniemy.

bez logicznych przyczyn. Bo przychodzi nagle takie coś, przy czym niknie mądrość jak na złość.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsolo.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
15: Cześć, mój Staszczyk, Tilaw. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary w najsilniejszym składzie. Notowanie 1280 prezentują...
1: Dariusz Ciszewski.
22: Janusz Janina Iwański.
1: No i oczywiście gałeczkami kręci nasz
22: Robert
1: przyjaciel.
22: Czech.
1: Tak jest, jest
22: brawo,
1: z nami.
22: Brawo.
1: No i reżyser dźwięku.
22: Tak jest, notowanie 1280 i przybyłeś po raz drugi, bo tydzień temu byłeś na końcówce, z czego się bardzo cieszę i cieszymy wszyscy my jako słuchacze. A teraz nowość.
1: A teraz nowość. Byłem gdzieś daleko stąd, słuchaj.
22: No i wróciłeś.
1: Oczywiście, tak jest,
22: nowość. Jerlam i Messiah.
1: Proszę bardzo.
22: Pytania.
1: I mamy?
22: Jest Maciej z nami,
1: Maciek,
22: halo?
1: Maciek, halo.
23: Cześć, witajcie.
22: Cześć, witaj Maćku. No, powiedz, o co pytasz w tym utworze, kogo pytasz i jakie otrzymujesz odpowiedzi?
23: No, zagłębiamy się tutaj duchowo. Numer bardzo, bardzo mistyczny. Wtedy mamy dobre akurat odpowiedzi po zadanych pytaniach w tym numerze, bo utwór już miał swoją premierę w maju.
22: Aha.
23: Bardzo nam miło, że możemy dzisiaj zadebiutować u was.
22: Tak jest.
23: No, utwór jest bardzo taki zmuszający wręcz do poszukiwania wartości w głębi siebie.
22: No
23: jak
22: i
23: rozmawialiśmy poza anteną, no kurczę, pytania, czy warto czerpać od tych, którzy kiedyś coś widzieli tysiące już lat temu przed
22: tak
23: wiekami.
22: Jest. No i doszliśmy do Pawła, doszliśmy do Jana, apostołów oczywiście. Oni widzieli, słyszeli, a nawet dotykały ich ręce, tak jest w liście Jana. I rzeczywiście warto się powoływać na tych, którzy byli świadkami prawdy w osobie Chrystusa. No to jest niesamowite. A do tego pada tam kwestia, że idziemy po odpuszczenie grzechów. No rzeczywiście, tylko Jezus odpuszcza grzechy w spowiedzi, w sakramencie pokuty i pojednania.
1: I nie należy zapominać, że wszyscy upadamy. Nie
22: tak
1: ma
22: jest.
1: takich, którzy nie upadają.
22: No i niesamowite jest to, bo tam chyba Messiah rapuje, że ten świat rzeczywiście skręcił w niebezpieczną stronę, więc tylko tu jest ratunek, gdzie prawda, tak, przez duże P.
23: Fundamenty świata się chwieją. Nasz akurat tekst z naszej strony jest bardziej taki poetycki. On od siebie dodaje, mówi wprost, mówi dosadnie, że zaufał górze i generalnie to teraz jeździ po koncertach i głosi świadectwo, nie?
22: Pięknie. Powiedz, jak to jest być człowiekiem, który ma bezpośrednią relację z Bogiem, bo to jest fantastyczne. Wczoraj nawet usłyszeliśmy Torresa, który wystąpił z miną po zdobyciu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, z miną zupełnie spokojną, mówił, że wszystko to zawdzięcza Bogu, bez egzaltacji, na zimno, na ciepło naraz. No tak, no to naprawdę, no aż można przyklasnąć z tego powodu. To jest największe trofeum, dać medal, Puchar Świata Bogu, prawda?
23: Tak, no ale to, wiesz, każde... Najpiękniejsze jest to, kiedy wiesz, oddajemy się temu wszystkiemu tak głęboko, tak dosadnie, że dziękujemy nie tylko za szczęście, które nas spotyka każdego dnia, ale i za porażki.
22: Dokładnie, masz rację.
1: Po prostu tak dziękujemy jest. Najzwyczajniej na świecie za życie, które dostaliśmy, dzięki czemu możemy doświadczać tego wszystkiego.
22: Maćku, w takim razie czyń honory domu, no bo właśnie utwór zawitał na liście 1280 liście przebojów muzycznych Dary.
1: A jesteś po raz pierwszy z nami.
22: Tak, jesteś.
1: Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Tak, liczymy dokładnie na to, że będą kolejne piosenki. Okay.
22: Ale zapraszaj naszych słuchaczy do głosowania. Utwór jest już w zestawieniu w zakładce głosowanie, więc proszę bardzo, zapraszaj.
23: Oczywiście zapraszamy do głosowania, do sprawdzania internetowego. Numer jest na różnych, na wszelkich streamach. Jest klip na YouTube. Sprawdzajcie, zapraszamy. Chwała i okay. Pokój ludziom dobrej woli.
22: Okej, okay. Dobra, w takim razie zapowiedz jeszcze numer dla naszych słuchaczy i gramy go.
23: Jeleram, Mesaja, pytania, hej.
22: Pozdrawiamy, cześć, z Bogiem.
1: Cześć.

0: Maciej Jarlem. Także cieszymy się bardzo.
1: Dokładnie. Z Messiahem. Pytania na 20. to nowość. Na notowaniu 1280 listy przyboje muzyczne dary. Jeśli chcesz, to możesz podać statystyki. Czekałem na ciebie z tymi statystykami w tej części listy. Teraz Maciek Balcar. Tu Maciej i tu Maciej. Maciej Balcar, stylu druk z 20 na 19. A słychać nas w Radiu Jasna Góra. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Radio Niepokalanów, Radia Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Chrystusa Króla w Liverpool
0: i wszystkie DAB plusy, internety. Także słychać nas wszędzie. Także Maćku, dziękujemy za tą przesyłkę. Jesteś już na liście, a teraz Maciej Balcar.

0: No, stylu dróg to tytuł.
1: Kto zaślepił Bóg? Nie zabijaj, nie kradnij.
0: Trudno będzie mi się rozstać z tym utworem. Mam nadzieję, że jeszcze państwo zagłosujecie, bo to piękna piosenka. Maciek Balcar na 19. Lubię tą piosenkę.
1: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie pożądaj. Tak, no rzeczywiście. Bardzo dekalog piękna, w tej części. Tak, cały dekalog jest ważny. Maciek Balcar, pozdrawiamy go serdecznie. 19.
0: Na 18 armia.
1: Wojna i pokój. Módlmy się o pokój, bo rzeczywiście to jest niezwykle ważna sprawa. Chcesz teraz podać statystyki, czy za
0: podam
1: chwilę?
0: Podam chętnie, dlatego że uprzedziłeś mnie z radiami przed chwilą w przerwie, ale ja teraz szybciutko powiem, że 10 utworów jest i 7, i 2 nawet, a nawet jeden jeszcze jest, który jest nowością.
1: Aż tyle utworów jest?
0: Tak.
1: To ile jest razem?
0: Jarlem, czyli Maciuś Jarlem po prostu z Mesajachiem mieli...
1: To jest ta
0: nowość, tak.
1: No, no.
0: Z utworem pytania, ale już powiedziałem, 10 w górę, 7 w dół, 2 obroniły swoje miejsce i jedna nowość właśnie z Maćkiem.
1: Także... Armia pokoju.
0: To teraz.
1: 18.
0: Tak jest.

0: Jakie to piękne. A z drugiej strony takie oczywiste. A z innej strony, gdzieniegdzie miłością nazywa się to, co nią nie jest. Bo miłością jest Bóg, który przychodzi do nas, wskrzesza nas, w najtrudniejszych chwilach podnosi i daje nam możliwość kochania innych i siebie.
1: Dlatego też możemy miłość tego doświadczać.
0: Właśnie. Jest możliwa. Miłość tak, jest. I to sobie zapamiętałem, co powiedziałeś kiedyś,
1: jest.
0: Bo jest Bóg.
1: Tak jest.
0: Dobra.
1: 17 teraz.
0: 18, teraz 17.
1: A tutaj mamy małżeństwo Julia i Grzegorz Kopala w utworze.
0: To rodzina.

0: To rodzina. Julia i Grzegorz Kopalowie.
1: 17 miejsca, teraz 16, gdzie urzęduje Elektro Lux Torpeda.
0: Urzęduje czy leci?
1: Urzęduje w sensie, że jest osadzona i rządzi na miejscu 16 z bardzo poważnym komunikatem.
0: Z 19 trzy oczka w górę, persona non grata.

0: Persona non grata Hans i oczywiście nasz przyjaciel Roberto Lica Friedrich na 16 z Lux Torpedą, na 15 Piotrek Nagiel, proszę bardzo.
1: Ufam ci.
0: Dokładnie.
1: Słuchamy.
0: A może byś powiedział, gdzie to bywałeś, grając na gitarach, śpiewając, występując?
1: Wiesz co, no, jak większość muzyków w różnych miejscach, tak, przejechałem i za chwilę ruszam dalej. W każdym razie zapraszam Państwa na koncerty Chłopców z Placu Broni, gdzie razem ze mną śpiewamy piosenki Bogusia Łyszkiewicza, ale również moje piosenki.
0: No to pięknie, że tak. Za chwilę się zorientujemy, gdzie jesteś na liście z Chłopcami z Placu Broni, ale rzeczywiście genialnie to zrobiłeś, że wpadłeś na chwilę tydzień temu. No, jak ty to zrobiłeś?
1: Po prostu
0: rakietą chyba tu przyleciałem.
1: Chociaż żeby się tylko, wiesz, przywitać, zaprezentować złoty gong i tak dalej.
0: No proszę. Okej. Okay.

0: Piotr Nagiel, ufam ci, jeszcze genialna solówka na koniec. 15 miejsce. Zamienili się miejscami. Nie, z 16 na 14 Muniek i Maciot, dwa oczka w górę.
1: Mówisz o wolności?
0: Tak, no proszę, proszę, jaki awans.
1: Proszę, o wolności.
0: No to słuchamy.

0: Muniek i Macie, wolność, proszę bardzo, piękny awans z 16 na 14.
1: A teraz
0: 13 obronione.
1: Obronione, no właśnie, tu będą przemiany.
0: Przemiany. I jeszcze raz przemiany.
1: Przemiany, oby były na dobre.
0: Świnoujście, pozdrawiamy. Jakże złośliwy, idiota legł. Tu twoich stóp, tak do niej rzekł. Kiedyś usłyszałem, że się przemienię.

0: Przemiany, są przemiany, rzeczywiście. Chrystus dokonał tak niesamowitych przemian, sam się przemienił. To największa przemiana w momencie, kiedy przeszedł przez śmierć krzyżową i zmartwychwstał. Ale przemienił wodę w wino. Wino w swoją krew. Na Górze Tabor się przemienił. Proszę Państwa, mamy pozdrowienia aż z Indonezji. Indonezyjska wyspa Sumatra słucha muzyki w muzycznych darach. Radek Domański się kłania. Radku, pozdrawiamy Cię serdecznie.
1: Ale jak przecież przed chwilą byłeś za kołem podbiegunowym.
0: Tak?
1: Tak, no jeszcze
0: mówisz poważnie?
1: Kilka dni temu z nim rozmawiałem, to był za kołem podbiegunowym norweskim.
0: Zatkało mnie.
1: No mnie też.
0: Radek, pozdrawiamy Cię serdecznie. Dobrej muzy. Nasza jest zawsze dobra.
1: Cieszymy się, że jesteś z nami.
0: Zostań z nami.
1: Tak.
0: Pozdrów tam swoich współtowarzyszy podróży.
1: Przemiany.
0: Współziomali też. Dobra. Lecimy w takim razie, bo już jesteśmy na miejscu 12. Za nami AKB Przemiany, 13 obronione, 12 Maleo.

0: Nowy plan, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus, przemienia nas w sakramencie pokuty i pojednania. Przebaczenie. Jakie to ważne. Maleo, nowy plan, 12 z 15. O, też piękny awans. A kto wygrywa drugą dziesiątkę? Janusz.
1: No, to ciekawe, bo poszło oczko w górę. To psalmy, właściwie interpretacja ich, ale psalmy jako takie. Trzymają się po prostu, nie chcą odpuścić. To Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz.
0: A z nami Anna Nowak. Cześć wszystkim obecnym wśród was z Muzycznych Darów. Pozdrawiamy pięknie oaza chorych niepełnosprawnych. Pozdrawiamy, witamy, pozdrawiamy. My was pozdrawiamy przepięknie. I witamy was oczywiście. Witamy was, pozdrawiamy serdecznie. Paweł Waśniewski, serdecznie was pozdrawiamy. Dariusz Puka z Toronto, oczywiście za oceanem. Panie Dariuszu, panie Januszu, z głębi serca dziękujemy za waszą obecność.
1: No, dzięki,
0: że z takim zaangażowaniem i pasją tworzycie listę, Bożą listę Muzyczne Dary. Jesteście kochani, z modlitwą pokój dobry. To wy jesteście kochani. No. Proszę pozdrowić grupę Pro-Life Kolbe od nas.
1: A ja chciałbym tylko państwu powiedzieć, że pani Ania prowadzi fan klub.
0: No proszę,
1: zajrzyjcie.
0: Zdjęcie z Wielunia.
1: Proszę bardzo, dziękujemy pięknie pani Aniu za obecność. Tak.
0: Pozdrawiamy. Słuchamy.

chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć.

0: Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1 to zwycięzcy drugiej dziesiątki, a my wpływamy do dziesiątki pierwszej.
1: Już proszę. Ależ to Roberto.
0: Tutaj z nami dzwonię. Gabi Blacha z płyty Okamgnienia, utwór
1: Istota.
0: Tak jest. Za chwilę będziemy dalej pozdrawiać. Radek nadesłał zdjęcie z samochodu. Niesamowite. Ja myślałem, że wy płyniecie, a wy jedziecie.
1: Czy mamy
0: po tej wyspie
1: mamy to na naszej stronie?
0: Mamy na naszej stronie.
1: Świetnie.
0: Pozdrawiamy.

0: Istota z płytą Kamgnienia Gabi Blacha na 10. Jeszcze serdeczne pozdrowienia. Bardzo jesteście obecni dzisiaj, bardzo się cieszymy. Kochani, to oczywiście rycerze świętego Jana Pawła II w świątyni przed obrazem Bożego Miłosierdzia, przed krzyżem Chrystusa. Z boku oczywiście też mamy obraz świętej siostry Faustyny, a z przodu ołtarz i adoracja Najświętszego Sakramentu.
1: Ja się tylko zapowiem, Dargu, bo leci nam czas, kochany, wiesz, a my mamy miejsce 9, bardzo gdzie Pio Szorstkien 54, Bartolo Longo. Ucieka nam czas, a piosenki muszą mieć swoje miejsce.
0: No i nasi słuchacze też.

unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi

0: dnia, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.
1: Nie bój się, Bartolo Longo, to głos Miriam, który usłyszał właśnie on, święty Bartolo Longo. Jestem większa od tej góry od ognia, który unosi się nad nią. Proszę bardzo, Radek napisał i zamieścił zdjęcie z taksówki, jadą, słuchamy w taksi listy przebojów Muzyczne Dary do odprawy promowej do Singapuru.
2: Coś podobnego.
1: W takich okolicznościach listy tak. Jeszcze nikt nie słuchał. Radku, jesteś pierwszy. Serdecznie pozdrawiam.
2: Zostanie ci muzyka.
1: Tak jest.
2: Darku, Radku. No,
1: mocno to zabrzmiało, no, to jest tytuł płyty.
2: Ja wiem.
1: Krzysztof Antkowiak, 8.
2: Na Nowolipkach.

0: Krzysztof Antkowiak, zostanie mi muzyka do słów księdza Piotra Pawlukiewicza. To tytuł płyty, a tytuł nagrania na Nowolipkach z 9 na 8. Janusz, teraz ty śpiewasz
1: to,
0: i zapowiadasz.
1: Z placu broni, mój przyjacielu B, bez zmian, obronione, bardzo miło.
0: Na koncertach się podoba?
1: Nie gramy tego utworu na koncertach.
0: A nie gracie na
1: nie gramy, dlatego że...
0: Jest zbyt taki...
1: Nie, jest po prostu utworem nieznanym.
0: A, czy jest nieznanym? Myślałem, że jest zbyt intymnym do tego, żeby się tak zaprezentować.
1: Nie, nie jest intymnym, jest to po prostu piosenka, tak jak państwo słyszą. Możecie na nią zagłosować również.
0: Rozumiem. Okej, dobra, no to jesteśmy w elitarnym gronie, skoro tak. 7. Światło.

0: Mój przyjaciel UB, Janusz zaśpiewał tytuł.
1: Oczywiście, to jest utwór wspominający Bogusia Łyszkiewicza.
0: Chłopcy z Placu Broni na siódmym Obronionym, na szóstym...
1: Nie jestem pewien.
0: A ja jestem
1: Proszę
0: pewien.
1: Bardzo.
0: Ja jestem pewien, oczywiście. Dołączam do księdza Adama Ulatowskiego i Heresa Wyrwanego z Niewoli. I szybciutko pozdrawiamy kogoś, kto z nami jest. Panie Januszu, Janino Iwański, dziękujemy za czas dla On Air, czyli na antenie, i za zaproszenie na koncercie. Na koncerty. Tylko czy ochrona przy brałkach na pewno nas wpuści? No i tu jest szereg uśmieczków. Dobrego lata i odpoczynku dla wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów, Ave Maria, Aleksandra Jarmin. Za chwilę odpowiesz na to pytanie z tymi bramkami, a teraz słuchamy. A świat

0: Jestem pewien. Ksiądz Adam Ulatowski, Heres wyrwany z niewoli, miejsce szóste, a na piątym Marcin.
1: A na piątym Marcin Wargocki. No. Jesteś.

0: słyszysz tą gitarę?
1: Pięknie, gitara dobro.
0: No proszę, dobro i jeszcze gra na slide.
1: No proszę.
0: Czyli gra na tak zwanym metalowym palcem, bądź szklanym palcem, no albo proszę. Brzytwą.
1: Ostre granie.
0: Ostre, ale jaki piękny dźwięk, okay. Mój drogi.
1: Marcin Wargocki jesteś. Piąte, dobra, szare złoto w tym tygodniu dla?
0: Dla porozumienia.
1: Królów, król, niech panów, pan.
0: Niech zawsze będzie porozumienie.
1: Dokładnie, a za chwilę nam powiesz z tymi bramkami. Ale to jeszcze za chwilę.
0: Raczej
1: szare złoto. Dobrze.

0: Zespół Porozumienie na szarym złocie w tym tygodniu dwukrotnie zwyciężali pod rząd Królów Król. No a teraz brąz przyznaje Janusz Janina Iwański.
1: W imieniu oczywiście słuchaczy, którzy głosowali na utwory na naszej liście przeboju muzyczne dary, gdzie trzeba wejść.
0: 1280 na zakładkę głosowanie muzycznedary.pl. Trzy utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my.
1: I o to właśnie mi chodziło. Więc brąz dla Golców.
0: Za utwór, bo tylko jest jeden Jezus Pan. A pytanie do Ciebie było takie. Panie Januszu Janino Iwański, dziękujemy za czas dla On Air, czyli oczywiście na antenę tutaj na żywo i zaproszenie na koncerty. Tylko czy ochrona przy bramkach na pewno nas wpuści? Tutaj cztery uśmieszki.
1: No tak, myślę, że te koncerty letnie, które gramy, zawsze was wpuści, jeżeli nie będziecie mieć ze sobą złych intencji ani złych przedmiotów. A na pewno zapraszam Państwa na 22 sierpnia do Tarnowa, ponieważ tam jest Lato z Radiem i jest dużo świetnych wykonawców.
0: No to genialnie, że tak. W takim razie słuchamy brąz.
1: Ci, którzy nie mogą, mogą obejrzeć to w telewizji.
0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan. Bardzo.

0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan, Golec Orkiestra na bardzo wysokim brązowym miejscu, na nadawaniu 1280 srebro otrzymuje.
1: A tutaj będzie srebro przekazywał Dariusz Ciszewski.
0: A to przekażę tobie, a ty przyznasz.
1: Nie, ty będziesz przekazywał i przyznawał tym, no, którzy
0: chyba, że Roberta zawołamy.
1: A kto będzie tam głośniej robił i ciszej? I kto będzie włączał te utwory?
0: I zadzwoni.
1: A to nie jest takie proste.
0: No dobra, razem przyznaję, bo jest podwójny ten dzwoneczek, to pierwszą część przyznaję ja, srebra, a drugą ty, okej?
1: Dobrze.
0: Antybabylon System za utwór Mamo, srebro please, Roberto.

0: I na koniec piękna wokaliza Kasi Lampert. No i jeszcze dołączyli do nas Albert, Małgorzata, Ewa, Delfina, Joanna, Natalia, Krzysztof. Serdecznie was pozdrawiamy. Super, że jesteście tak licznie zgromadzeni na liście przewoich muzyczne dary, 1280 notowanie. No i że jedziemy teraz na przeprawę promową z Radkiem Domańskim, taksówką.
1: Niewiarygodne, że tak szybko się można przemieszczać.
0: No, prawda? Z koła podbiegunowego Radek jedzie.
1: Niesamowite.
0: Dobra. Jest z nami Gabi Gąsior. Witaj, Gabi!
2: Dzień dobry, witam!
0: Dzień dobry, ale masz promienny głos, bo czas to miłość.
2: Jestem na urlopie.
0: Jesteś na urlopie.
1: Niektórzy to mają fajnie.
2: Czas to miłość, oczywiście.
0: Tak, czas to miłość. To wiesz, teraz masz więcej czasu dla miłości, która przychodzi do nas z nieba. No dobra, Gabi, dla ciebie, dla Wojtka, dla całego zespołu za utwór Czas to miłość. Bardzo prosimy, wygraliście listę 1280. Złoty gong! No to bardzo nam się podobało.
2: Bardzo się cieszymy.
0: To my się cieszymy. Gabi, obdarowana jesteś przepięknym głosem. Pan Bóg cię obdarował pięknym głosem i ty nas nim obdarowujesz w swoich utworach. Czas to miłość. Krótka refleksja na ten temat, bo rzeczywiście bardzo warto powrócić do tego wszystkiego, co zostawił dla nas prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, i rzeczywiście czas to miłość, to jego fraza, to jego zdanie, to jego maksyma. Słyszymy, ale czy kochamy, prawda? A jak nie kochamy, to powinniśmy pójść do źródła miłości, bo Bóg jest miłością. Gabi, teraz ty.
2: Tak, dokładnie tak jest. Ja akurat przebywam teraz na urlopie i bardzo się cieszę z tego czasu, bo tutaj można się zmierzyć rzeczywiście z tym czasem, którego jest trochę więcej niż na co dzień. No i tak ten czas rzeczywiście można przeznaczyć na to kochanie najbliższych. Nie zawsze jest to łatwe i myślę, że wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale warto włożyć w ten wysiłek i warto się poświęcać. No bo właśnie, nikt nie żyje sam dla siebie. Amen.
0: No amen, rzeczywiście nikt nie żyje sam dla siebie. Bardzo fajnie, że tak. Gabi, gdzie jesteście na tym urlopie? Gdzieś nad morzem, w górach? Nie musisz dokładnie mówić, gdzie, czy nad jeziorem?
2: My jesteśmy nad morzem.
0: A nad morzem, pięknie. Pozdrawiamy całą rodzinę. Słychać twoje dzieciaczki, tak?
2: Słychać, tak, Benio.
0: Benio, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy również serdecznie. Bardzo się cieszymy z wygranej i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy.
0: Super. Wyobraź sobie, że dostaliśmy przed chwilą fotografię. Nasz kolega podróżnik Radek Domański jedzie z koła podbiegunowego. W tej chwili wsiada na prom do Singapuru, a wysłał nam przepiękne zdjęcie Gareja Katolik Santo Padre Pio Stasi Glimanuk. No rzeczywiście niesamowite. I Padre Pio do nas macha ręką z tej fotografii. Dzieje się.
2: Wow, tak. No to zazdroszczę, bo tutaj u nas są takie upały, że tutaj troszeczkę by się przydało zimniej, więc trochę zabierzemy sobie tego chłodniejszego powietrza.
0: Super. Pozdrawiamy serdecznie. Czas to miłość wygrywa. Notowanie 1280. Jeszcze raz pozdrawiamy, jak mówię, cały zespół i dobrego wypoczynku. Z Bogiem.
2: Bardzo dziękujemy. Z Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Gabi Gąsior była z nami. Kończymy listę.
1: Tak. A złoty gong już wybrzmiał?
0: Wybrzmiał.
1: Patrz, gdzieś mi to umknęło.
0: No, widzisz?
1: Po prostu. To niesamowite. Dariusz Ciszewski.
0: Robert Czech. I nasza zwycięzczyni Gabi Gąsior, która być może jeszcze nas słyszy, a teraz na pewno dla Państwa zaśpiewa utwór Czas to miłość. A my zapraszamy za tydzień na notowanie 1281.

0: lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
3: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół FIL. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie.
1: Radio Leśne.
2: Kłodzko.
3: Kłodzko.
2: 97 i 1 FM.